0: Nadjeżdża wózek.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Thank you, we'll be landing here shortly.

azul.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już niegorące. Woda, bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosy.

Decker.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny Zew. Dzisiaj mamy 11 czerwca. To 163 dzień w tym roku. Do końca pozostaje jeszcze 203 dni. Imieniny obchodzą Anastazy, Barnaba, Felix, Fortunat, Flora, Jan, Paula, Paryzjusz, Radomił, Radomiła, Teodozja i Witomysł. Wszystkiego najlepszego. Na Hawajach obchodzą Dzień Króla Kamehamehy I. W Libii mają Dzień Ewakuacji. Nie wiem, co ma oznaczać to święto. A w Iławie obchodzą Święto Miasta. A co takiego wydarzyło się 11 czerwca w Polsce? W 1905 roku otwarto schronisko turystyczne na Babiej Górze w Beskidach Zachodnich. To nieistniejące już górskie schronisko turystyczne miało miejsce pod Głodną Wodą. Tam było położone. Było położone na wysokości 1616 metrów nad poziomem morza i było pierwszym tego typu obiektem w Beskidzie Żywieckim. Szkoda, że tych starych miejsc się już nie reaktywuje, nie kultywuje, tylko się po prostu zamyka. W 1965 roku odbyła się premiera filmu Salto w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Jest to odjechany film. Co tu dużo mówić. Ogląda się ten film tak jak film Lyncha. Ale jakżeż fajny. Ja jestem fanem tego filmu. W roku 2000 na rynku głównym w Krakowie około 2000 trębaczy wykonało w południe hejnał mariacki, ustanawiając rekord Guinnessa. Oprócz tego mamy jeszcze dzisiaj dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca. Mamy Międzynarodowy Dzień Rysia i Światowy Dzień Robienia na drutach w miejscach publicznych. Takie święta. Ja czasami się zastanawiam, po co to wszystko. No pewnie, żeby uatrakcyjnić jakiś dzień. No bo nie widzę żadnego innego powodu. Przecież nikt nie świętuje takich idiotyzmów. Czego będziemy teraz słuchać? Na początek posłuchamy New York Ska Jazz Ensemble w utworze Hawaii. Salto śmierci wykona utwór Słońce marudzi. Bielizna zaśpiewa taniec lekkich goryli.

takiego wydarzyło się na świecie tego pięknego dnia? W 1559 roku w jednym z kościołów w szkockim St. Andrews kalwiński reformator John Knox wygłosił kazanie wzywające słuchaczy do rozprawy z bałwochwalstwem, w rezultacie czego sfanatyzowany tłum wdarł się do miejscowej katedry i zniszczył w niej całe wyposażenie, w tym bezcenne dzieła sztuki sakralnej, oraz rozbił witraże. Przypuszczalnie wówczas zniszczono też relikwie apostoła Andrzeja. Powtórzę po raz setny. Fanatyzm religijny, na to nie ma lekarstwa. W roku 1959 na wyspie Wick u wybrzeża Anglii odbył się pierwszy lot poduszkowca wynalezionego przez Christophera Cockerella. W 1962 roku doszło do najsłynniejszej ucieczki trzech więźniów z Alcatraz, których los pozostaje do dzisiaj nieznany. Nie wiadomo, czym się udało uciec i dokonali żywota na swoich warunkach, czy może po prostu zginęli w falach otaczającej Alcatraz wody. W 1963 roku buddyjski mnich Thich Quang Duch dokonał samospalenia na ulicach Saigonu w proteście przeciwko represjonowaniu religii buddyjskiej w Wietnamie Południowym. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, a zna się trochę na muzyce, to rozpoznaje zapewne debiutancką płytę Rage Against the Machine z płonącym mnichem na okładce. No i właśnie to jest ten pan. W 1963 roku w klinice w Jackson w stanie Mississippi profesor James Hardy przeprowadził pierwszą na świecie operację transplantacji płuca u 58-letniego biorcy, który zmarł po 18 dniach. W roku 1988 Galina Czistiakowa ustanowiła w Leningradzie aktualny do dziś rekord świata w skoku w dal 7 metrów 52 cm. Nie muszę dodawać, że pani ta była reprezentantką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. A podaję to tylko dlatego, że ostatnio podałem dwa rekordy w skoku w dal chyba i w dysku, jakoś tak, gdzie rekordy ustanowione przez sportowców NRD obowiązują do dzisiaj, więc ja się pytam jeszcze raz, czego oni się nażarli, bo na pewno czegoś, tak. Słuchamy teraz następujących utworów. The Steady 45s i utwór Alcatraz. Rage Against the Machine wykonał utwór Killing in the Name i na koniec House of Pain w utworze Jump Around.

I teraz przedstawię, co data 11 czerwca ma wspólnego z pewnymi urodzinami, zgonami i pewnymi ciekawymi wydarzeniami, najczęściej z muzyką związanymi. 11 czerwca w 1964 roku w Münster w NRF-ie urodził się Kudel, właściwie Georg Andreas Christian von Holst, gitarzysta i autor piosenek grupy Die Toten Hosen. Powiedziałem, że się urodził w NRF, bo tak się nazywało wtedy to państwo. Od 1974 roku to państwo zaczęło się nazywać RFN, ale wtedy był to NRF, czyli Niemcy Zachodnie. W 1977 roku Joe Strummer i Topper Hidden zostali zatrzymani na noc w więzieniu w Newcastle w związku z niepojawieniem się 21 maja przed sądem w miasteczku Morphett. Członkowie Clashu mieli uiścić opłatę za skradzione z hotelu Holiday Inn poszewki. Obaj zostali ukarani grzywną w wysokości 100 funtów. Ciężka jest droga do sławy. W 1958 roku urodził się Barry Adamson, angielski muzyk, który współpracował z grupami Magazine, Visage, z Pete'em Shelley, z The Birthday Party, z Nickiem Cave'em oraz z muzykami Electro Pansonic. W 1949 roku urodził się Frank Lee Bird, perkusista zespołu ZZ Top. Dobra, czego słuchamy teraz? Grupa Die Toten Hosen i utwór Pushed Again, potem grupa The Clash i Rock the Casbah. Barry Adamson i Atticus Rose wykonają utwór Something Wicked This Way Comes. Potem ZZ Top i utwór Sharp Dressed Man.

W 1958 roku urodził się Kevin Wilkinson, perkusista w zespołach The League of Gentlemen, Holly Bad Vincent, The Waterboys, China Crisis i Squeeze. Zmarł w lipcu 1999 roku w wieku 41 lat. W 1984 roku urodził się Krzysztof Kościelski, polski basista, członek zespołu CF98. Teraz mamy dwie daty z jednego zespołu, a mianowicie w 1961 roku urodził się Robert Birch, wokalista z grupy Stereo MC. Urodził się w Ruddington, Nottinghamshire w Anglii. Z kolei w roku 1960 urodził się Nick Helm, brytyjski DJ i producent, także członek grupy Stereo MCs. Urodził się w Nottingham w Anglii. Dobra, czego słuchamy teraz? The Waterboys w utworze The Hall of the Moon, potem CF98 i utwór Walka Królestw, następnie Stereo MCs i utwór Connected, potem znowu grupa Stereo MCs i utwór Step It Up,

W roku 1969 urodził się Stephen Drost, amerykański wokalista, autor tekstów rockowych, gitarzysta i perkusista, członek grupy The Flaming Lips. Urodził się w Houston w Teksasie. W roku 1977 urodził się Ozan Musuglu, turecki basista ska-punkowy i jazzowy. Urodził się w Niemczech, a jest członkiem grupy Atina. W roku 2019 panel składający się z 11 sędziów 9 Okręgowego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych zdecydował się zrewidować swoją decyzję w sprawie plagiatu utworu Stairway to Heaven z początkowego gitarowego riffu utworu Spirit grupy Taurus, albo na odwrót, nie pamiętam. Grupy Spirit, autor się nazywa Taurus, z 1968 roku. W czerwcu 2016 roku sąd Los Angeles orzekł, że cepy nie dopuściły się żadnego naruszenia praw autorskich. W roku 2004 Courtney Love poddała się amerykańskiej policji po rzekomej napaści na kobietę w domu swojego byłego menadżera i byłego chłopaka. Pani Love została oskarżona o napaść z użyciem śmiercionośnej broni. Później została zwolniona za kaucją. Zarzuty dotyczyły zdarzenia, które miało miejsce w kwietniu 2004 roku, kiedy to pani Love rzekomo zaatakowała kobietę butelką i latarką w domu Jima Barbera w Los Angeles. Dobra, czego słuchamy teraz? Posłuchamy grupy The Flaming Lips w utworze Do You Realize, potem grupa Athena i utwór Kafa Magire, zespół Spirit wykonał utwór Taurus. Zwróćcie uwagę na początek tego utworu i zastanówcie się, czy faktycznie Led Zeppelin zerżnął od nich ten początek. Courtney Love w utworze Miss Narcissist.

W roku 2003 Adam Ant został aresztowany po tym, jak wpadł w szał i rozebrał się w londyńskiej kawiarni. Była gwiazda muzyki pop i punk z latach 80. rzucała kamieniami w domy sąsiadów, wybijając okna, zanim poszła do pobliskiej kawiarni. W roku 1960 perkusista Tommy Moore podjął fatalną życiową decyzję o odejściu z grupy The Beatles i powrocie do pracy polegającej na prowadzeniu wózka widłowego w fabryce butelek Garston. Tak, kurde, chyba sobie tego nie darował do końca życia. Na krótko zastąpił go Norman Chapman, który został powołany do służby narodowej już po 3 koncertach. Po kilku tygodniach utraty perkusisty i większości pracy zespół zatrudnił Pete'a Besta zaledwie dzień przed wyjazdem do Hamburga, aby zagrać szereg koncertów klubowych. Jak wiemy, Pete Best też odszedł i za bębnami usiadł Ringo Starr. I mam tu jeszcze taką jedną karteczkę z kalendarza, mianowicie 11 czerwca w 2024 roku gitara, którą można było usłyszeć w solówce debiutanckiego utworu Kate Bush Wichrowe Wzgórza, Wuthering Heights, została sprzedana na aukcji za 21,5 tysiąca funtów. Oczekiwano, że Les Paul Custom z 1974 roku przyciągnie oferty do 10 tysięcy funtów, ale poszedł pod młotek za 17 tysięcy.

60 lat. No, wiadomo było od dawna, że Douglas John McCarthy zmaga się z chorobą alkoholową i ze wszystkimi dodatkami, które ta choroba ze sobą niesie. Niestety przegrał tą walkę. No i teraz na koniec posłuchamy sobie czterech utworów. Na początek Adamant and the Ants, Youth for Strip, potem The Beatles wykonał utwór Come Together, Kate Bush i oczywiście nieśmiertelne Wuthering Heights, a na koniec Murderers i grupa Night the Rap. Ja się żegnam z wami, do usłyszenia, do jutra. To był poranny zew, a ja jestem Władysław Bałtycki, papa. Pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Deepfake. Deepfake już teraz może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji w ukierunkowany sposób. Nawet dzisiaj odpowiednie oprogramowanie jest w stanie tworzyć nagrania wideo, obrazu i dźwięku, które wyglądają łudząco realistycznie. Ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i moc obliczeniowa będą się w przyszłości poprawiać, wykrywanie deepfake będzie skomplikowane. Szybkość, z jaką zmanipulowane nagrania są udostępniane za pośrednictwem social mediów, dodatkowo pogłębia ten problem. Ksenoboty. Zbudowane z komórek żab, ksenoboty są pierwszymi organizmami wielokomórkowymi zdolnymi do samoreplikacji poprzez łączenie luźnych komórek. W odpowiednich warunkach laboratoryjnych mikroskopijne komórki tworzą struktury, które samoorganizują się, poruszają w grupach i postrzegają swoje otoczenie. Z faktu, że organizmy mogą rozmnażać się w sposób, który nie wymaga wzrostu we własnym ciele, eksperci wyciągają wniosek, że istnieje co najmniej jeden nieznany wcześniej sposób, w jaki życie może się rozmnażać. Z pomocą ksenobotów eksperci chcą w przyszłości zrozumieć, w jaki sposób pierwsze organizmy mogły rozmnażać się na Ziemi. Jazda autonomiczna. To, co początkowo brzmi jak logiczna przyszłość branży transportowej, w rzeczywistości powoduje wiele prawnych i etycznych znaków zapytania. Autonomiczna jazda. Jak wskazuje już oficjalna nazwa, oznacza to w dużej mierze niezależny ruch pojazdów, takich jak pociągi czy samochody, bez konieczności siadania kierowcy za kierownicą. Jednym z podstawowych już pytań jest to, jak pojazd autonomiczny powinien zachowywać się w razie wypadku. Autonomiczne samochody jeżdżą po ulicach Arizony już od kilku lat. Wprowadzone przez firmę technologiczną Waymo pojazdy były do tej pory używane tylko na słabo zaludnionych przedmieściach Phoenix.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program na żywo. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę takiego zespołu, który się nazywa Rammstein. Płyta pochodzi z roku 1999. Nazywa się Live aus Berlin. Czyli to jest taki na żywo z Berlina, w dowolnym tłumaczeniu. To trzeci album tego berlińskiego zespołu metalowego, po dwóch albumach studyjnych Herzeleid i Sehnsucht. Jest to ich pierwszy album koncertowy i łączy w sobie nagrania koncertowe utworów z obu albumów, w tym Wilderwein, który wcześniej był dostępny jedynie jako bonus na singlu. Album został wydany na płycie CD 30 sierpnia, jak już mówiłem, w 1999 roku, a wkrótce potem ukazały się nagrania koncertowe na kasetach VHS i DVD. Po kilkuset koncertach na całym świecie Rammstein zdecydował się nagrać płytę CD i pozostałe rzeczy, jak VHS i DVD, mając na koncie zaledwie dwa albumy studyjne. Na miejsce nagrania wybrano Berlin, ponieważ to właśnie tam powstał zespół Rammstein. Album nagrywano przez dwa wieczory, 22 i 23 sierpnia w 1998 roku w berlińskiej hali Parkbühne Wuhlheide. Każdego wieczoru przed ponad 17-tysięczną widownią. Zespół Rammstein został skrytykowany za okładkę, ponieważ według krytyków tło zawierało kolumny przypominające architekturę z czasów nazistowskich. Co więcej, na pierwszym planie ukazano sześciu muzyków Rammsteina ubranych w czarne garnitury, a niektórzy z nich uważnie słuchali małego radia. Album został wydany w dwóch wersjach. Oprócz standardowej, zawierającej 15 utworów, ukazała się również limitowana dwupłytowa wersja z 18 utworami i trzema teledyskami z koncertu. Wersja standardowa została również wydana na kasecie, a później udostępniona do streamingu i pobrania. My posłuchamy sobie wersji 15-utworowej. Kontrowersje, jeszcze taka notka, kontrowersje wzbudziło wykonanie utworu Big Dish, przez co rejestracja wizualna koncertu otrzymała w Europie klasyfikację od 18 lat. Podczas wykonywania utworu Till Lindemann i Christian Lorenz udawali, że za pomocą sztucznego penisa odbywają stosunek analny, po czym z penisa obficie tryskała substancja imitująca spermę. Oto 15 utworów, jak już wspomniałem, które zaraz wybrzmią. Spiel mit mir, Herzeleid, Bestrafe mich, Weißes Fleisch, Sehnsucht, Asche zu Asche, Heirate mich, Du riechst so gut, Du hast, Big Dich, Engel, Rammstein, Leichtzeit, Wollt ich das Bild in Flammen sehen i na końcu Zeman. Sorry za moją niemszczyznę, ale to nie mój drugi język. No to posłuchajmy sobie zespół Rammstein, rok 1999, płyta zatytułowana Live aus Berlin.

Teurer Türk mich.

Dziękuję.

Przywołuj.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanadyjczycy mogą wydawać się mili i grzeczni, ale każdy, kto widział mecz hokeja, wie, że kiedy trzeba, potrafią być twardsi niż stal. Dodatkowo ich porządnie wyszkolona armia, licząca 95 tysięcy żołnierzy, sprawia, że zdobycie Kanady byłoby nie lada wyzwaniem. Ale kraj ten nie musi polegać na swej sile militarnej. Podobnie jak w przypadku Rosji, wielkość terytorium i jego nieprzyjazny śnieżny klimat powodują, że wystawienie odpowiedniej ilości wojska byłoby naprawdę trudne. Nadmiar wszystkiego, większość populacji państwa żyje blisko jedynej granicy lądowej, która przypadkowo znajduje się przy największej potędze militarnej świata i bliskim sojuszniku Kanady. Jeśli więc nie chcesz przedzierać się przez Stany Zjednoczone, aby następnie podbić kraj klonowego liścia, to pozostaje ci przepłynięcie przez na wpół zamarznięte wody i wylądowanie na najdalszych zakątkach kraju. Kolejnym krokiem będzie przedarcie się przez grubą warstwę śniegu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wszystkie trzy opakowania zawierają te same składniki, w tej samej ilości, tę samą liczbę tabletek, ale za to trzy różne ceny. Producenci leków doskonale wiedzą, że sprzedaż tego samego leku, ale w trzech różnych opakowaniach, na każdym podkreślając inne schorzenie, przyniesie trzykrotny zysk. No bo po co sprzedawać jeden ogólny ibuprofen na wszystkie bóle za 10 zł, skoro można sprzedać jeden na ból głowy, drugi droższy na zatoki, a trzeci najdroższy na bolące pięty. Pamiętajcie, im wyższa cena, tym skuteczniejsze placebo.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i złudzeniom.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, witam Was serdecznie, kłania się Kamil z Muzycznych Retrospekcji. Dotarliśmy do czerwcowej audycji Osobliwe Dźwięki. Jak już wspomniałem w poprzedniej audycji, zaczniemy sobie od zespołu, który niedawno podesłał mi album i zresztą niedawno też wydał ten album, a jest to nasz polski Contagion. Contagion to takie trochę industrialne, groove'owe, death metalowe granie, które myślę, że może zainteresować fanów Fear Factory czy troszkę innych industrialnych dźwięków, może nawet jakieś takie lekkie naleciałości Nine Inch Nails. Ale interpretację zostawię dla Was i puszczę Wam dwa utwory z tej najnowszej ich płyty. Będzie to Balanced i Closer. Miłego odsłuchu.

To był zespół Contagion. I jeżeli właśnie tutaj zwracam się do zespołów, jeżeli macie tutaj jakiś album, chcielibyście, by został puszczony w audycji Osobliwe Dźwięki, wyślijcie do mnie maila, wyślijcie jakiś próbnik muzyczny, w razie czego odezwę się do Was, bądź też piszcie na zwykły adres mailowy redakcji Radia Odzew. Dobra, teraz już przejdziemy sobie do takiego, powiedzmy, tematu przewodniego, a chciałem Wam puścić kilka zespołów właśnie, może nie omawiając ich tak szczegółowo, ale po prostu kilka zespołów, na które wybieram się podczas Mystic Festivalu. Tak, kiedy słuchacie tej audycji, prawdopodobnie już wylegiwuję się w Gdańsku, czekając na Mystic Festival. W tamtym roku bardzo nam się spodobało i w tym roku również się wybraliśmy. Fajne zespoły i powiem szczerze, że więcej mniejszych zespołów mnie jara, że tak to ujmę, niż tych headlinerów. Jednym z takich zespołów jest zespół Dola, który właśnie zagra podczas Warm Up Day. A ja tu w tym miejscu puszczę Wam dwa utwory, które mam nadzieję zachęcą do sprawdzenia zespołu, bądź też całej ich dyskografii. Zbędnie nie przedłużam, bo czasu nie mamy wiele. Przed Wami Dola.

Czas dzisiejszej audycji topnieje bardzo szybko, więc bez zbędnego pitolenia przechodzimy do kolejnego zespołu, jakim jest Neckbreaker. Młodzi, gniewni i powiem szczerze, że super band, który może zainteresować osoby tak samo interesujące się jakimiś deathcore'owymi dźwiękami, jak i death metalowymi stricte, bo fajnie to chłopaki łączą i nie mogę się doczekać, jak to brzmi na żywo. Neckbreaker.

Teraz posłuchamy sobie zespołu Twown. Również zagrają na Warm Up Day i powiem szczerze, że to jest jeden z tych młodych zespołów, który uważam, że mogą wypłynąć na szersze wody, kiedy tylko zespół trafi na jakiś odpowiedni moment, bądź też wbiją się jakimś trackiem, który zapadnie w pamięć publiczności na dłużej. Twown to młodzi, zdolni metalkorowcy, którzy swoim nowoczesnym metalem myślę, że mają dużo do powiedzenia. Posłuchajcie zespołu Twown.

Następny zespół to już troszeczkę większy kaliber, bo Ice Nine Kills. Zespół, który swoją twórczość bazuje na horrorze, tak pisanym, jak i z wielkich ekranów kinowych. Spencer Karnas jest zafascynowany horrorem w postaci lat 80., jak Freddy Krueger, Jason. I wszystko to potrafi przenieść w bardzo ciekawy sposób do teledysków, jak i swoich lekko makabrycznych tekstów. Muzyka ciekawa, taka trochę metalcore'owa, deathcore'owa. W ich płytach zbliża się bardziej do takich melodyjnych warstw, ale ja wolałem te starsze. No, posłuchajcie wy i sami ocencie, puszczę wam jeden starszy utwór i jeden nowszy. Powiedzcie w komentarzach, piszcie maile, która wersja zespołu podoba wam się bardziej, bo jestem ciekaw. Jestem ciekaw również, czy w ogóle wam się podoba takie granie, bo wiem, że u nas nie ma zbyt wielu fanów. Dobra, teraz Ice Nine Kills.

faktu, iż niezwykle wyczekuję występów takich jak Rotting Christ, Marduk, Megadeth czy Overkill, chyba nie muszę nadmieniać, ale te zespoły wszyscy znają, uwielbiają, więc tutaj chciałbym puścić jeszcze coś, co może być lekko mniej znane lub w ogóle praktycznie nieznane. A będzie to fuzja jazzu, metalu, nawet szczypty black metalu i norweski Shining. Uważam, że ten projekt, zespół to naprawdę coś świetnego, w co naprawdę może na początku trudno wejść, ale kiedy już wpadniemy w te muzyczne otchłanie, to nie wyjdziemy z nich nigdy. Puszczę wam dwa utwory Shining, to już tak na zakończenie. W tym miejscu też również chciałbym się pożegnać z wami i do zobaczenia na Mystic Festiwalu, na Zew się budzi. Tak, to bardzo festiwalowy czerwiec. A jeśli nie do zobaczenia, to do usłyszenia w kolejnej audycji Osobliwe Dźwięki. Kłaniam się i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

watching in the thicket, in the BBC, in the sky, in the...

everything doesn't have to be a face.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Jeżeli pan chce, może pan zamieszkać w naszej osadzie. Gotów jestem to zrobić w każdej chwili, jeżeli mnie pan przyjmie. Gotowość Polaka bardzo mnie ujęła. Wypowiedział na miesiąc z góry pracę w redakcji The Critic i w oznaczonym czasie przybył do Phoenix. Jego towarzyski charakter zjednał mu wkrótce serca wszystkich mieszkańców osady i stał się on niejako członkiem naszej wspólnej rodziny. Prostota i szczerość były przyrodzonymi cechami jego charakteru. Życie w Phoenix ani na chwilę nie wydało mu się uciążliwe lub zgoła dziwne. Brał w nim udział z taką samą naturalnością jak kaczka, która zmierza w stronę wody. Niestety, nie mogłem go tu zatrzymać dłużej. Mr. Wright postanowił doprowadzić do końca swoje prawnicze studia w Anglii. Ja zaś nie mogłem wziąć na siebie wszystkich ciężarów związanych z prowadzeniem i redakcji, i kancelarii. Dlatego zaproponowałem Polakowi, by rozpoczął pracę w mojej kancelarii jako adwokat. Miałem nadzieję, że kiedyś i on, i ja wycofamy się z tego zawodu i zamieszkamy w Phoenix. Niestety, nigdy do tego nie doszło. Mister Polak był obdarzony tak ufną naturą, że kiedy raz zawierzył przyjacielowi, wolał raczej zgadzać się z nim we wszystkim, aniżeli się sprzeczać. Napisał więc do mnie z Phoenix i chociaż bardzo polubił tamtejszy tryb życia, czuje się tam szczęśliwy i wierzy w piękny przyszły rozwój osady. Gotów jest wyjechać stamtąd i zacząć pracować w charakterze adwokata w mojej kancelarii, jeśli uważam, że może to przyczynić się do szybszego zrealizowania naszych ideałów. Z całego serca powitałem ten list. Mister Polak wyjechał z Phoenix, przybył do Johannesburga i zawarł ze mną kontrakt. Mniej więcej w tym samym czasie pewien Szkot, teozof, którego przygotowywałem do złożenia egzaminów prawniczych na miejscowym uniwersytecie, również zawarł ze mną kontrakt i zaczął u mnie pracować w charakterze urzędnika, biorąc przykład z Mister Polaka. Nazywał się McIntyre. Perspektywa niedalekiego zrealizowania moich ideałów zaczęła mi przyświecać coraz mocniej. Zdawało się jednak, że coraz silniej porywa mnie w odwrotnym kierunku płynący nurt i gdyby Bóg nie sprawił inaczej, znalazłbym się w sieci, którą sam zastawiłem na siebie, a której na imię było życie w prostocie. W paru dalszych rozdziałach opiszę, jak ja i moje ideały zostały ocalone w sposób zgoła nieprzewidziany i niespodziewany. Nad kim czuwa Bóg? Straciłem już wszelką nadzieję powrotu w niedalekiej przyszłości do Indii. Mojej żonie przyrzekłem, że wrócę za rok. Tymczasem rok minął, a żadnych widoków na powrót nie było. Postanowiłem więc sprowadzić do siebie żonę i dzieci. Mój trzeci syn, Ramdas, złamał rękę, bawiąc się z kapitanem statku płynącego do Afryki Południowej. Kapitan zajął się chłopcem, pielęgnował go. Poza tym Ramdas cały czas pozostawał pod opieką okrętowego lekarza. Chłopiec wylądował z ręką na tymblaku. Lekarz poradził, aby niezwłocznie po przyjeździe do domu zwrócić się do specjalisty. Był to właśnie ów okres, kiedy bezgranicznie wierzyłem w leczenie ziemią. Udało mi się nawet przekonać do tego niektórych moich klientów, którzy wierząc w moje znachorskie zdolności, spróbowali leczyć się ziemią i wodą. Jak należało leczyć mego synka, który miał zaledwie 8 lat? Zapytałem go, czy mi pozwoli opatrzyć swą zranioną rączkę. Z uśmiechem na ustach Ramdas powiedział, że tak. W tym wieku trudno wymagać od dziecka, by zdecydowało, co mu może przynieść korzyść, lecz chłopiec umiał odróżnić prawdziwy zabieg lekarski od znachorstwa. Widząc, że w domu zazwyczaj leczyłem wszystkich, z tym większym zaufaniem oddał się w moje ręce. trzęsąc się cały, odwinąłem bandaże, przemyłem ranę, przyłożyłem okład z ziemi i zabandażowałem rękę z powrotem. W ciągu miesiąca zmieniałem codziennie opatrunek, aż rana zagoiła się zupełnie. Obeszło się bez żadnych powikłań i rana zabliźniła się mniej więcej w tym samym czasie, co przy stosowaniu normalnego leczenia zalecanego przez okrętowego lekarza. Zarówno ten przykład, jak i wiele innych umocniły we mnie wiarę w skuteczność domowych zabiegów i od tej pory byłem już bardziej pewny siebie. Rozszerzyłem zakres stosowania tego rodzaju leczenia, wypróbowując z większym lub mniejszym powodzeniem okłady z ziemi i wody oraz leczenie głodówką w wypadkach zranienia, wysokiej temperatury, rozstroju żołądkowego, żółtaczki lub przy innych dolegliwościach. Dziś nie mam już tej pewności siebie, jaką miałem w Afryce Południowej, bo doświadczenie wykazało, że niektóre zabiegi nie są pozbawione pewnego ryzyka. Jeżeli przytaczam niektóre przykłady, to bynajmniej nie dlatego, aby pokazać, jak dalece pomyślne wyniki osiągnąłem w pewnych wypadkach. Jestem daleki od tego, by twierdzić, że zawsze towarzyszyło mi powodzenie. Nawet lekarz nie może pretendować do tego. Mnie chodzi jedynie o to, by udowodnić, że jeżeli ktoś chce wejść na drogę dokonywania nowych doświadczeń, winien przede wszystkim zacząć od siebie. Jest to najszybsza droga wiodąca do poznania prawdy, a Bóg zawsze sprzyja temu, kto uczciwie do niej dąży. Moje ryzyko przy nawiązywaniu bardzo bliskich stosunków z Europejczykami było nie mniejsze od tego, na które się narażałem, stosując wyżej wymienione sposoby leczenia naturalnymi środkami. Oczywiście każde ryzyko miało inny charakter. W tym pierwszym przypadku nie sądziłem jednak, żeby było aż tak wielkie. Zaprosiłem mister Polaka, by przyjechał do mnie i zamieszkał wraz ze mną. Zaczęliśmy żyć jak rodzeni bracia. Mister Polak był już od paru lat zaręczony z pewną panną, ale małżeństwo było wciąż odkładane do bardziej odpowiednich czasów. Odniosłem wrażenie, że mister Polak pragnie uzbierać nieco pieniędzy, zanim rozpocznie życie rodzinne. Znał Raskena lepiej ode mnie, ale środowisko zachodnie, w którym żył, uniemożliwiało mu niezwłoczne wprowadzenie w czyn nauk płynących z dzieł Raskena. Usiłowałem go przekonać, mówiąc: jeżeli w grę wchodzi uczucie, jak to jest w tym wypadku, nie ma się prawa dla względów materialnych odkładać wstąpienia w związek małżeński. Gdyby ubóstwo miało być przeszkodą, biedacy nigdy nie mogliby się ożenić. Mieszka pan teraz ze mną. Żadne wydatki na utrzymanie domu nie wchodzą w rachubę. Jestem zdania, że powinien pan czym prędzej się ożenić. Jak już zaznaczyłem w poprzednim rozdziale, nie miałem nigdy potrzeby dwa razy powtarzać czegokolwiek Polakowi. Moje argumenty przekonały go i natychmiast nawiązał korespondencję ze swoją przyszłą żoną, która bawiła wtedy w Anglii. Dziewczyna zgodziła się z radością i po paru miesiącach przyjechała do Johannesburga. Nie było mowy o jakichkolwiek wydatkach związanych ze ślubem, niepotrzebne było nawet żadne specjalne ubranie. Zbyteczne były również wszelkie obrządki religijne dla uprawomocnienia związku. Narzeczona była chrześcijanką, a mister Polak Żydem. Religią, która ich łączyła, było wysokie poczucie etyczne. Chciałbym w związku z tym ślubem wspomnieć mimochodem o pewnym dość zabawnym zdarzeniu. Urząd cywilny w Transwalu, rejestrujący małżeństwa zawierane przez Europejczyków, nie ma prawa rejestrować małżeństw zawieranych pomiędzy murzynami lub tak zwanymi kolorowymi. W tym wypadku ja występowałem w charakterze świadka. Nie chodziło o to, że trudno było znaleźć na świadka jakiegoś zaprzyjaźnionego Europejczyka. Mister Polak po prostu nie chciał się pogodzić z takim postawieniem sprawy. Udaliśmy się więc w trójkę do urzędu. Urzędnik rejestrujący małżeństwa miał wątpliwości, czy strony zawierające małżeństwo w obecności takiego jak ja świadka można uważać za białe, czy też nie. Zaproponował nam odroczenie rejestracji aż do chwili otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Następny dzień był niedzielą, po której następował nowy rok, powszechnie obchodzony jako uroczyste święto. Odroczenie obrzędu dla tak błahego powodu było czymś, czego niepodobna było ścierpieć. Znałem osobiście dyrektora zarządu miejskiego, który był przełożonym urzędnika z Wydziału Rejestracji. Udałem się do niego wraz z młodą parą. To, co mu powiedziałem, bardzo go ubawiło. Dał nam kartkę do owego urzędnika i małżeństwo zostało formalnie zarejestrowane. Dotychczas znałem mniej lub bardziej Europejczyków, którzy mieszkali razem z nami. Tym razem jednak do naszej rodziny miała wejść całkiem nam obca Angielka. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek wynikły jakieś konflikty pomiędzy nami a nowo poślubionym małżeństwem. A jeśli powstawały niekiedy zatargi pomiędzy moją żoną a panią Polak, to nie sądzę, by wykraczały poza ramy przewidziane w najbardziej jednolitych rodzinach. Muszę jednak zaznaczyć, że moja rodzina należała do najbardziej zróżnicowanych i wstęp do niej był otwarty dla wszelkiego rodzaju ludzi o różnych temperamentach i różnym pochodzeniu. Kiedy myślę o tym, wydaje mi się, że różnica, jaka zachodzi pomiędzy jednolitymi rodzinami a tak zwanymi zróżnicowanymi, jest raczej jakimś urojeniem. Stanowiliśmy wszyscy jedną rodzinę. Wspomnę również w tym rozdziale o małżeństwie Mr. Westa. Moje stanowisko w owym czasie wobec brahmacharii, czyli celibatu, nie było jeszcze całkowicie skrystalizowane i dlatego byłem zainteresowany w tym, by wszyscy moi przyjaciele, kawalerowie, pożenili się. Kiedy Mr. West w swoim czasie udał się do Lourdes, by odwiedzić rodziców, radziłem mu, by, o ile to będzie możliwe, wrócił z żoną. Phoenix był naszym wspólnym domem, a wobec tego, że wszyscy mieliśmy zamiar zostać farmerami, małżeństwa oraz ich następstwa bynajmniej nas nie przerażały. Mr. West wrócił z panią West, piękną, młodą kobietą rodem z Leicester. Pochodziła z rodziny szewców, którzy byli zatrudnieni w fabryce obuwia w Leicester. Pani West sama również pracowała pewien czas w tej fabryce. Powiedziałem, że była piękna, gdyż jej piękno moralne zjednało całą moją sympatię dla niej. Bo czyż prawdziwe piękno nie polega w istocie na prawości serca? Wraz z panią West przyjechała jej teściowa. Ta stara kobieta jeszcze żyje. Zawstydziła nas wszystkich swą pracowitością i bujnym, radosnym usposobieniem. Podobnie jak zachęcałem moich przyjaciół Europejczyków do wstępowania w związki małżeńskie, tak samo namawiałem moich przyjaciół Indusów, by sprowadzali tutaj swoje rodziny. Phoenix z czasem stał się niewielką wioską. Przybyło tu i zamieszkało około pół tuzina rodzin, które zaczęły się powiększać.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dlaczego się pocimy? Mieszkańcy pustyni Kalahari polują w porze suchej na różne gatunki antylop i potrafią doścignąć nawet gnu czy zebrę. W Australii niektórzy aborygeni są w stanie dogonić uciekającego kangura. Niektórzy twierdzą wręcz, że jesteśmy urodzeni do biegania długich dystansów. Wśród naszych zalet można by wymienić wyprostowaną sylwetkę, duże mięśnie pośladkowe i przede wszystkim możliwość pocenia się całą powierzchnią ciała. Jak zauważa Václav Smil, kilkadziesiąt tysięcy lat temu w Afryce nasi przodkowie, zanim jeszcze nauczyli się posługiwać bronią miotaną, umożliwiającą zabijanie na odległość, mogli pozyskiwać mięsny pokarm na jeden z dwóch sposobów, żywiąc się resztkami pozostawionymi przez większe drapieżniki albo ścigając i dopędzając zwierzynę. Jedną z naszych największych zalet jest nasza zdolność do regulowania ciepłoty ciała, dzięki której możemy robić coś, czego nie potrafią chociażby lwy – pokonywać biegiem długie dystanse, nawet w pełnym słońcu. Wszystko dzięki wydajności naszych gruczołów potowych. Poza tym, jak dodaje Smil, mamy jeszcze jedną przewagę nad innymi zwierzętami. Nie musimy od razu uzupełniać wody, którą tracimy podczas wysiłku fizycznego. Nasze organizmy są w stanie sprawnie działać pomimo znacznego odwodnienia, pod warunkiem, że nawodnimy się odpowiednio kolejnego dnia. Nawet jeśli antylopa na początku potrafiła uciekać naszym przodkom, to w końcu doganiali ją na długim dystansie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszystko, co nas otacza, nie jest ani obiektami stałymi, ani pustką, ale burzliwym oceanem energii. Dosłownie wszystko, co nas otacza, jest jedynie kondensacją fal w tym bezkresnym morzu. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale fizyka kwantowa i współczesne teorie czasoprzestrzeni mówią nam dokładnie to samo. Na pierwszy rzut oka nasz wszechświat wydaje się stabilny i niezmienny. Jednak po bliższym przyjrzeniu się widzimy, że składa się on z ciągłych wibracji, energii i informacji. Jeśli materia jest tylko zorganizowaną falą, czy możemy wyobrazić sobie rzeczywistość jako rodzaj płynnego medium, w którym wszystko nieustannie się porusza, zmienia i oddziałuje? Idea płynnej natury wszechświata nie jest nowa. Fizycy od dawna porównują czasoprzestrzeń do elastycznego medium zdolnego do deformacji. Fale grawitacyjne, fluktuacje kwantowe, tajemnicza natura ciemnej materii – wszystko to skłania nas do przekonania, że znane nam prawa fizyki mogą być jedynie szczególnym przypadkiem głębszej i bardziej fundamentalnej rzeczywistości. Dzisiaj zbadamy, dlaczego naukowcy coraz częściej używają płynnych analogii do opisania wszechświata. Jakie ostatnie odkrycia potwierdzają tę hipotezę i do jakich wniosków może ona prowadzić? Jeśli wszystko we wszechświecie jest rzeczywiście falami energii, to być może dosłownie unosimy się w oceanie pól kwantowych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, wydaje nam się, że składa się on z solidnych obiektów o określonym kształcie i wadze. Jednak fizyka twierdzi coś przeciwnego. Wszystko, co uważamy za materialne, jest w rzeczywistości tylko energią zorganizowaną w wzory falowe. Tak, stół, na którym teraz spoczywasz ręce, nie jest zestawem małych cegiełek, ale wirów energii utrzymywanych razem przez pola siłowe. Współczesna teoria pola kwantowego mówi nam, że cząstki elementarne nie są maleńkimi kulkami, ale pakietami fal, które powstają, gdy pola są wzbudzane. Na przykład elektron nie jest wcale miniaturowym obiektem stałym, ale zaburzeniem w polu elektronowym. Atomy, cząsteczki, gwiazdy. Wszystkie one są złożonymi konfiguracjami fal oddziałujących na siebie. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że nawet absolutna pustka, jak odkryli naukowcy, jest w rzeczywistości wypełniona ogromną energią. Fluktuacje próżni, kwantowe wybuchy energii, które nieustannie powstają i znikają, dowodzą, że w zasadzie nic nie istnieje. Efekt ten został potwierdzony w eksperymentach, na przykład w efekcie Casimira. Nawet spoczynek jest iluzją. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej nie ma ani jednej cząstki, która byłaby w absolutnym spoczynku. Wszystko drży, oscyluje, oddziałuje. Nawet atomy w krysztale, które wydają się nieruchome, w rzeczywistości wibrują z ogromną prędkością. A jeśli nie ma spoczynku, to wszechświat jest naprawdę bardziej jak kipiący ocean energii niż zbiór statycznych obiektów. Jeśli więc zagłębimy się w te kwestie, okaże się, że twardość, forma i stabilność są tylko iluzją stworzoną przez nasze postrzeganie. Wszystko we wszechświecie jest energią w ruchu. Oznacza to, że możemy rzeczywiście żyć w środowisku przypominającym płyn. Po prostu jeszcze tego nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli usuniemy wszystko, atomy, gwiazdy, galaktyki, pozostanie tylko jedna rzecz. Intuicja podpowiada nam, że powinna pozostać absolutna nicość, pustka. Jednak fizycy twierdzą coś przeciwnego. Nawet w całkowitej próżni istnieje niesamowite morze energii, niewidoczne gołym okiem, ale mające realny wpływ na otaczający świat. Teoria pola kwantowego twierdzi, że nawet w najgłębszej próżni nadal istnieją nieskończone wibracje. Cząstki mogą spontanicznie pojawiać się i znikać, powodując tak zwane fluktuacje próżni. Procesu tego nie można zobaczyć bezpośrednio, ale można go zmierzyć. Jednym z najbardziej imponujących eksperymentów jest wspomniany wcześniej efekt Casimira. Jeśli weźmiesz dwie idealnie gładkie metalowe płytki i umieścisz je w próżni, zaczną się one zbliżać do siebie, jakby coś je przyciągało. Ale co dokładnie? Nie ma powietrza ani cząstek, tylko fale kwantowe, które wywierają nacisk na zewnętrzne strony płytek. Jest to jeden z dowodów na to, że próżnia nie jest niczym, ale aktywnym, wypełnionym energią medium. Naukowcom udało się nawet zarejestrować natychmiastowe wybuchy energii w próżni. W 2011 roku fizycy z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Szwecji przeprowadzili eksperyment, w którym udało im się przekształcić fluktuacje próżni w rzeczywiste cząstki światła – fotony. Za pomocą nadprzewodzącego interferometru kwantowego spowodowali, że lustro poruszało się z prędkością bliską prędkości światła. Okazało się, że lustro to dosłownie wycisnęło fotony z pustki. Oznacza to, że nawet w idealnej próżni można wstrząsnąć przestrzenią, aby zaczęła emitować energię. Jeśli próżnia jest pełna energii, czy można ją wydobyć i wykorzystać? Brzmi to jak marzenie. Nieskończone źródło energii bezpośrednio z samej struktury przestrzeni. Niektóre hipotezy, takie jak te dotyczące ciemnej energii, sugerują, że próżnia kryje w sobie kolosalną siłę, odpowiedzialną za przyspieszone rozszerzanie się wszechświata. Jednak jak dotąd nie wiemy, jak ją wydobyć na znaczną skalę. Ale kto wie, co pokażą badania w najbliższej przyszłości. Próżnia fizyczna nie jest pustką. Jest czymś więcej, niż jesteśmy przyzwyczajeni sobie wyobrażać. Jest rodzajem kwantowego oceanu, w którym najmniejsze zaburzenia powstają i znikają w nieskończoności. Być może nasz wszechświat dryfuje w tym oceanie. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako niekończący się ocean energii, jego wiry i fale przejawiają się w postaci cząstek pola. Na poziomie kwantowym wszystko podlega rytmowi niewidzialnych fal. Nawet znane nam elektrony, protony i fotony nie są stałymi obiektami materii, ale zaburzeniami w odpowiednich polach kwantowych. Cząstki są falami, a fale są cząstkami. Jednym z najbardziej uderzających wniosków mechaniki kwantowej jest dwoista natura wszelkiej egzystencji. Weźmy na przykład słynny eksperyment z podwójną szczeliną. Jeśli strumień elektronów lub nawet pojedynczych fotonów zostanie skierowany przez barierę z dwoma otworami, na ekranie pojawi się charakterystyczny wzór interferencyjny. Wygląda to tak, jakbyśmy nie patrzyli na cząstki, ale na nakładające się na siebie fale. Jednak gdy tylko spróbujemy zmierzyć, przez którą szczelinę przeszedł elektron, natura falowa znika, ustępując miejsca klasycznemu zachowaniu cząsteczkowemu. To tak, jakby krople wody zachowywały się jak fale, dopóki nikt ich nie obserwuje. Jeśli woda w oceanie rozpryskuje się i tworzy fale, to coś podobnego dzieje się w samej strukturze Wszechświata. W 2015 roku po raz pierwszy zarejestrowano fale grawitacyjne, czyli fluktuacje w czasoprzestrzeni, które występują na przykład podczas łączenia się czarnych dziur. Ich odkrycie było rewolucją w astrofizyce. Okazało się, że przestrzeń może dosłownie pulsować, a informacje o wydarzeniach w odległych zakątkach kosmosu rozprzestrzeniają się jak fale na wodzie. Co ciekawe, nawet w fizyce klasycznej można znaleźć analogię do zachowania pól kwantowych. Na przykład ciekłe kryształy są materiałami łączącymi właściwości cieczy i ciał stałych. Ich cząsteczki są zorganizowane w struktury falowe, a ich ruch przypomina kwantowe oscylacje cząstek. Naukowcy wykorzystują nawet takie systemy do modelowania zachowania próżni kwantowej. Każde pole we Wszechświecie zachowuje się jak powierzchnia wody, podlegająca ciągłym fluktuacjom. Pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne, pole Higgsa. Wszystkie one nie są strukturami statycznymi, ale dynamicznymi środowiskami falowymi. Jeśli cząstki są po prostu węzłami oscylacji w tych polach, to możemy naprawdę powiedzieć, że żyjemy w rodzaju płynu, w którym wszystko się porusza, pulsuje i oddziałuje. Jeśli postrzegamy Wszechświat jako ocean energii, to przestrzeń i czas w tym modelu przestają być czymś sztywnym. Mogą zachowywać się bardziej jak dynamiczne media płynne, zmieniające się pod wpływem materii i energii. Ale co to oznacza w praktyce? Ogólna teoria względności już dawno wykazała, że czasoprzestrzeń nie jest sztywną strukturą rzeczywistości, ale elastyczną tkanką, która wygina się pod wpływem masywnych obiektów. Jednak niektóre badania idą jeszcze dalej i sugerują, że czasoprzestrzeń może nie tylko się wyginać, ale także płynąć jak ciecz. Weźmy efekt, który został już zmierzony w astrofizyce. Zjawisko to nazywa się frame dragging. Zgodnie z ogólną teorią względności obiekty o dużej masie, takie jak wirujące czarne dziury i gwiazdy neutronowe, dosłownie skręcają czasoprzestrzeń wokół siebie. Podobnie jak łyżka w misce miodu powoduje skręcenie lepkiej substancji. Satelita Gravity Probe B potwierdził to zjawisko w 2004 roku, rejestrując, jak Ziemia podczas obrotu nieznacznie ciągnie za sobą czasoprzestrzeń. Jeśli czasoprzestrzeń zachowuje się jak płyn, to następnym logicznym pytaniem jest, czy ma lepkość? W klasycznych płynach lepkość określa, w jaki sposób jedna warstwa przepływu wpływa na drugą. Na przykład miód płynie wolniej niż woda. Badania nad grawitacją kwantową pokazują, że czasoprzestrzeń może być nadciekła, co oznacza, że jej lepkość jest praktycznie zerowa. W warunkach laboratoryjnych istnieje substancja, która wykazuje podobne właściwości. Nadciekły hel. W temperaturach bliskich zeru absolutnemu zachowuje się w zupełnie niezwykły sposób. Jest w stanie płynąć bez tarcia, wspinać się po ściankach naczynia i nie tworzyć wirów. Niektórzy fizycy sugerują, że czasoprzestrzeń na poziomie fundamentalnym może mieć podobne właściwości, a nasze postrzeganie grawitacji jest przejawem właśnie tych wirów kwantowych w tym medium. Jeśli czasoprzestrzeń jest medium dynamicznym, czy można ją w jakiś sposób rozerwać lub wzburzyć? Jedną z teoretycznych możliwości jest istnienie tuneli czasoprzestrzennych, czyli osobliwych prądów w tym medium, które mogą łączyć odległe punkty we wszechświecie. Jak dotąd jest to tylko hipoteza, ale modele matematyczne ją potwierdzają. Jeśli więc wszystko we wszechświecie jest oscylującą falą energii, to przestrzeń i czas mogą nie być czymś sztywnym i absolutnym, ale raczej zmiennym przepływem prądu. Jeśli wyobrażamy sobie wszechświat jako gigantyczny ocean energii, pojawia się interesujące pytanie. Co jeśli ten kosmiczny płyn ma granice? Czy może mieć powierzchnię jak woda w szklance? Czy też jest nieskończony i nie ma wyraźnej krawędzi? Spróbujmy to rozgryźć. Współczesne modele kosmologiczne sugerują, że nasz wszechświat jest albo nieskończony, albo zamknięty w sobie, jak powierzchnia kuli. Jeśli jednak zachowuje się jak ciecz, czy można znaleźć w tym oceanie powierzchnię, na której kończy się znana nam rzeczywistość? Astronomowie natrafili już na granice w postaci horyzontów zdarzeń. Na przykład horyzont zdarzeń czarnej dziury jest rodzajem powierzchni, poza którą zdarzenia przestają być obserwowalne dla świata zewnętrznego. Podobnie w skali wszechświata istnieje horyzont kosmologiczny. Jest to granica, poza którą nie możemy nic zobaczyć, ponieważ światło z tego miejsca po prostu nie miało czasu dotrzeć do nas w ciągu istnienia wszechświata. Jeśli porównamy to do wody, jest to sytuacja podobna do tej, w której odległy brzeg oceanu jest ukryty za horyzontem, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Podczas próby zbadania czasoprzestrzeni na poziomie mikroskopowym pojawiają się jeszcze dziwniejsze idee. Zgodnie z teorią grawitacji kwantowej, w najmniejszych skalach czasoprzestrzeń może składać się z chaotycznie oscylujących mikroskopijnych pęcherzyków, znanych jako piana kwantowa. Nie jest to powierzchnia statyczna, ale wrząca substancja, w której nieustannie pojawiają się i znikają maleńkie wiry przestrzeni i czasu. Wyobraź sobie wodę, która właśnie zaczyna wrzeć. Poszczególne bąbelki pary unoszą się i znikają, ale ogólnie płyn pozostaje ciągły. To samo dotyczy piany kwantowej. Może to być coś w rodzaju granicy rzeczywistości, ale pozostaje ona dynamiczna, bez wyraźnej krawędzi. Jeśli wszechświat ma powierzchnię, czy możemy założyć, że istnieje coś poza nią? Niektóre teorie, takie jak teoria wieloświata, twierdzą, że nasz wszechświat jest tylko jedną bańką w nieskończonym morzu innych osobliwych bańek wszechświatów. Istnieje również hipoteza, że jeśli dwie takie bańki zderzą się, może to pozostawić ślady w strukturze kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła. Astronomowie poszukują nawet takich anomalii, ponieważ mogłyby one potwierdzić istnienie innych wszechświatów poza naszym horyzontem. Załóżmy, że wszechświat naprawdę ma powierzchnię. Co by się stało, gdybyśmy się tam dostali? Niektórzy fizycy sugerują, że poza naszym wymiarem mogą istnieć dodatkowe wymiary, a nawet inna fizyka. Jeśli czasoprzestrzeń jest płynem, być może poza jej granicami napotkamy zupełnie inne prawa natury. Jeśli więc wszechświat naprawdę zachowuje się jak płyn, jego powierzchnia może nie być stałą granicą, ale czymś znacznie bardziej tajemniczym, wrzącą pianką kwantową, horyzontem niepoznawalnego, a nawet bramą do innych światów. Jeśli dziś mówimy o wszechświecie jako o pewnego rodzaju płynie na poziomie koncepcyjnym, to w pierwszych chwilach po wielkim wybuchu nie była to tylko metafora. W tym czasie cała materia naprawdę istniała w postaci super gorącej, super gęstej plazmy, która zachowywała się jak idealny płyn. Czasy, kiedy wszechświat był młodszy niż mikrosekunda, wydają nam się niemożliwie odległe. Ale to właśnie wtedy miały miejsce wydarzenia, które zadecydowały o jego dalszej ewolucji. W tym okresie temperatura przekraczała biliony stopni, a materia była chaotycznie poruszającą się masą kwarków i gluonów, podstawowych cząstek, z których później powstały protony i neutrony. Faza ta znana jest jako plazma kwarkowo-gluonowa. W przeciwieństwie do znanej nam materii, w której cząstki poruszają się niezależnie od siebie, w tej plazmie kwarki i gluony były tak ściśle związane, że zachowywały się jak pojedyncza substancja płynna o niemal zerowej lepkości. Oznacza to, że płynęła bez oporu, podobnie jak hel nadciekły w eksperymentach laboratoryjnych. Co ciekawe, nie są to tylko teoretyczne założenia. Naukowcy są już w stanie odtworzyć takie stany materii w warunkach laboratoryjnych, zderzając ciężkie dżony w akceleratorach cząstek. W 2005 roku fizycy z Relativistic Heavy Ion Collider po raz pierwszy uzyskali substancję, która prawie na pewno była plazmą kwarkowo-gluonową. Okazało się, że zamiast oczekiwanego gazu i wolnych kwarków i gluonów powstało coś, co zachowywało się jak ciecz o najniższej lepkości spośród wszystkich znanych nam substancji. Później, w latach 2010, podobne dane potwierdził Wielki Zderzacz Hadronów, który odkrył podobny stan podczas zderzenia jąder ołowiu. Dlaczego pierwotny wszechświat był płynny? Gdy temperatura jest niezwykle wysoka, zwykłe granice między cząstkami zanikają, a materia zaczyna zachowywać się jak jedna całość. Plazma kwarkowo-gluonowa nie miała struktury w zwykłym sensie. Była to pojedyncza, płynna masa, w której podstawowe oddziaływania działały inaczej niż obecnie. Stan ten można sobie wyobrazić jako magmę w trzewiach wulkanu. Kiedy temperatura jest zbyt wysoka, struktury stałe ulegają rozpadowi i wszystko zamienia się w wrzącą, bezkształtną masę. Jednak w miarę ochładzania pojawiają się kryształy i minerały. Podobnie we wszechświecie, gdy plazma ostygła, zaczęły powstawać pierwsze stabilne protony i neutrony. Jednym z najbardziej nieoczekiwanych odkryć ostatnich lat jest hipoteza, że nawet teraz, na poziomie fundamentalnym, cząstki mogą istnieć w specjalnych stanach przypominających ciecz. W ekstremalnych warunkach, takich jak wnętrze gwiazd neutronowych lub zapadających się czarnych dziur, kwarki mogą zostać ponownie uwolnione i utworzyć rodzaj plazmy kwarkowo-gluonowej. Oznacza to, że płynność jest fundamentalną właściwością materii. Być może nasz wszechświat, w najszerszym sensie, nie utracił swojej pierwotnej płynnej natury, a jedynie zmienił formę swojego przejawiania się. W rezultacie wszystko, co nas otacza, to fala energii. Fizyczna próżnia, którą zwykle postrzegamy jako pustkę, jest w rzeczywistości nasycona wibracjami i polami, a cząstki zachowują się jak fale w tym bezkresnym oceanie istnienia. Przestrzeń i czas również mogą mieć właściwości płynne. Jeśli spojrzymy na wczesny wszechświat, w jego pierwszych chwilach materia rzeczywiście istniała w postaci płynnego plazmy kwarkowo-gluonowej, co potwierdzają współczesne eksperymenty. Czy możemy więc powiedzieć, że żyjemy w pewnego rodzaju płynie? Biorąc pod uwagę wszystkie rozważane fakty, zdecydowanie tak, ale płyn ten jest znacznie bardziej złożony niż znane nam pojęcia. Wszechświat pozostaje płynny na poziomie fundamentalnym, co oznacza, że nasze zrozumienie jego natury jest nadal dalekie od ostatecznej odpowiedzi.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Koch i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. W 2017 roku Stigma i Myriad wystąpili w filmie dokumentalnym o Agnostic Front The Godfathers of Hardcore, wyreżyserowanym przez Iana McFarlanda. W tym samym roku grupa intensywnie koncertowała z okazji 35. rocznicy powstania. Na początku 18 roku Agnostic Front połączył z siły z Dropkick Murphys, aby wspólnie zagrać trasę koncertową po Ameryce Północnej. 19 sierpnia 2019 roku wokalista Myriad ogłosił na swoim Facebooku, że Agnostic Front zakończył nagrywanie nowego albumu, którego wydanie zaplanowano na jesień. Następnie 19 listopada Agnostic Front wydali swój 10. album studyjny Get Lua. Jeśli chodzi o okładkę, to powrócił artysta Sean Taggart, który stworzył okładkę ich albumu z 1986 roku Cause for

Alarm. Na okładce powracają wszystkie postaci z Cause for Alarm z nowoczesną świeżością. Blabenmode.net przyznał płycie 8 na 10 gwiazdek, stwierdzając, że Get Loud jest tak mocnym i niezapomnianym przykładem gatunku, jaki kiedykolwiek usłyszysz. Zbliżając się do swoich 40 urodzin, Agnostic Front nadal nie są grupą, z którą można pogrywać. W tym samym roku ogłosili również wielką trasę koncertową po Ameryce Północnej z okazji 35. rocznicy wydania debiutanckiego albumu Victim in Pain, której supportem był nowojorski zespół Prong. Grupa wzięła również udział w trasie koncertowej jako współgwiazda Sick of It All. W 2020 roku wzięli udział w trasie Final Persistence Tour u boku Gorilla Biscuits i innych. We wrześniu 2021 roku Mired ujawnił, że na początku tego roku zdiagnozowano u niego raka. Jednak po długim pobycie w szpitalu i operacji rak jest obecnie w remisji. Uruchomiono stronę GoFundMe, aby pomóc Miretowi opłacić rachunki za leczenie. Po udanej operacji rak został całkowicie usunięty. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 i diagnozą raka u Mireta, Agnostic Front powrócił do koncertowania w maju 2022 roku z nowym perkusistą Danim Lamanią, który zastąpił Mo po jego odejściu w 2020 roku. W tym samym roku zespół ponownie koncertował z Sick of It All w ramach New York United Tour. Zespół kontynuował intensywne tournée i w grudniu 2024 roku ogłosił trasę New York Blood 2025 Tour wraz z zespołami Murphy's Law i Violent Way. W styczniu 2025 roku zespół ogłosił trasę koncertową The Last Warning Tour z Bad Religion z zaplanowanymi koncertami w Europie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii, począwszy od maja 25. W kwietniu tego roku ogłoszono, że zespół wystąpi na Riot Fest w Chicago we wrześniu 25. We wrześniu owego roku zespół ogłosił swój nowy album Echoes in Eternity. Album został wydany w listopadzie i otrzymał wiele pozytywnej recenzji od czasu wydania. Don Lawson z Bubblemouth.net przyznał albumowi 8 na 10, stwierdzając: Echoes in Eternity jest tak definitywnie hardkorowym doświadczeniem, jakiego ktokolwiek może doświadczyć w 2025 roku. Czasami potrzeba mistrzów, aby podnieść alarm, a oto on, dzwoniący z ogłuszającą pewnością. Album osiągnął 33. miejsce na liście przebojów w Niemczech i 100. miejsce w Szwajcarii. Zespół ogłosił trasę po wschodnim wybrzeżu, rozpoczynającą się w grudniu 2025 roku u boku Raw Brigade i Violent. Grupa zagrała specjalny koncert z okazji 70. urodzin Winiego Stigmy 6 grudnia w Irving Plaza. W lutym 26 roku zespół wyruszy w trasę koncertową po Europie, aby promować album. Agnostic Front to zespół hardkorowy. Wokalista Roger Miret twierdzi, że zespół zawsze pozostał wierny swoim hardkorowym korzeniom. Wszystkie te zespoły, którymi wszyscy się zachwycają, poddały się, odeszły, wyrosły z hardkoru. My nigdy nikogo nie poddaliśmy. W wywiadzie z 15 roku Mirec komentował styl zespołu i proces nagrywania, stwierdzając: najpierw muzyka, a potem przechodzę i patrzę, co muzyka mi mówi. Odnosząc się do ewolucji ich brzmienia, dodał: ewoluuje organicznie. Nigdy nie ma czegoś takiego, jak napiszemy teraz taki typ piosenki. Po prostu piszemy piosenki, odwołujemy się do starszych brzmień, co sprawia, że płyta Agnostic Front jest nadal ewidentnie albumem. Muzycznie są znani z łączenia szybkiego punka z thrash metalem, a OI jest jedną z pierwszych grup, które były pionierami tego typu muzyki. Ich styl to zazwyczaj krótkie, szybkie kawałki i w dużej mierze unikają solowych pasaży. Miret twierdzi również, że zespół skłania się ku
szorstkiemu brzmieniu, ponieważ tak brzmią podczas występów na żywo. Stwierdza, we wszystkim jest zniekształcenie. Lubię, gdy mój wokal ma coś w sobie, ale nie lubię zbyt wielu efektów. Jego styl wokalny to połączenie głębokiego wokalu brytyjskiego oi i krzyków topowych dla hardkoru, co brzmi bardzo brutalnie, szczególnie na wczesnych albumach. Jedynym razem, kiedy mu się to udało, był album Cause for Alarm, gdzie eksperymentował z wyższym, bardziej metalowym głosem. Większość tekstów zespołu, których autorami są głównie Roger Miret i Vinny Stigma, skupia się na jedności, kwestiach politycznych i społecznych, a także na krytyce korupcji rządowej. W wywiadzie dla Blabbermouth.net z 2023 roku Miret odniósł się do poruszania w swoich w muzyce kwestii społecznych i politycznych, stwierdzając: chodzi o to, że my, zwłaszcza w Agnostic Front, żyjemy tym samym życiem. Mówimy o ucisku, jego pokonywaniu, a ludzie mogą się z tym utożsamiać, niezależnie od tego, czy są uciskani przez rząd, w domu, czy gdziekolwiek indziej. I wtedy widzą, że jesteśmy autentyczni, prawdziwi i mogą się z nami utożsamiać. I dlatego myślę, że sekretem naszego dziedzictwa jest to, że jesteśmy autentyczni, a ludzie to czują i czują, że pochodzimy z autentycznego miejsca, mogą się z nami utożsamiać. Do wpływów zespołu zaliczają się Black Flag i Bad Brains. W wywiadzie dla Kerrang Roger Miret wymienił również Misfits i The Ramones, a także inne wczesne zespoły punkowe. Vinny Stigma wymienił Jimiego Hendrixa jako jeden z największych wpływów na swoją grę na gitarze. Mike Gallo przypisuje swój styl gry na basie Geezerowi Butlerowi, Cliffowi Bartonowi oraz Steve'owi Harrisowi. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1999 Riot Riot Upstart. Oto utwory składające się na ten album. Police State, I Had Enough, Riot Riot Upstart, Sit and Watch, Blood, Dead and Texas, Frustration, Sickness, Shadows, Nowhere to Go, Trust, My Life, It's Time, Rockstar, Nothing Free, Price You Pay, Jailbreak i na koniec Bullet on Mod Street. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołton, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek

dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy zjankowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia, a w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać. Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska. Ale mu nie wierzyli. I wyśmiali, pukając się wymownie w czoło. Bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi,
żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył, bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pękały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów, i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja, no co tam Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął, a matka co tak za robaka przebrana? A bo widzisz Józiu... Objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę Francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem. A póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Mówi na

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicker. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dean, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium, i autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej, wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to mówi, pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co tam mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii. Wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufactured Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są i grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy, Dobra 12 studio oczywiście, 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror, 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufactured Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Disorder. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Schmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka Backward Music,

z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Tytyry. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema, cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema, cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore punka. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021, drugi rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce: 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Alms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

kradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem. Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Zieliński się kłania i zapraszam na program Nowości Płytowe. Nowości Płytowe. Dziś mam na tapecie płytę zespołu Social Distortion, wydaną w maju tego roku. Płyta nazywa się Born to Kill. Pierwszy raz z tym zespołem zatknąłem się słuchając albumu Somewhere Between Heaven and Hell i to był 92 rok. Ich hardcore punkowe brzmienie przemawiało do mnie młodszego wtedy, gdy eksplorowało się wiele różnych innych gatunków muzyki. Teraz po 15 latach oczekiwania powracają z zemstą uzbrojeni w swój ósmy album studyjny Born to Kill. To ich pierwszy album od czasu wyzdrowienia Mike'a Nessa z raka i jest pełen charakterystycznego dla nich agresywnego optymizmu, któremu towarzyszą oczyszczające momenty. Nie tracą czasu, bo tytułowy utwór to wściekły wybuch, który przypomina ludziom, że wracają do gry z misją Rock and Roll Animal Gonna Come Your Way. Natomiast natychmiast napełnia się serce radością, która trwa w kolejnych utworach, hałaśliwym No Way Out i emocjonalnym The Way Things Were, który przenosi nas do początków ich kariery. To trafne przypomnienie o znaczeniu zespołu z gitarowymi solówkami Nessa, uzupełnionymi przez Johnny'ego Tubex Wickershama na gitarze rytmicznej. Łatwo zrozumieć, dlaczego wywarli wpływ na tak wiele zespołów na przestrzeni lat. Tonight kontynuuje serdeczne powitanie z dawnych lat z delikatną, ale pełną pasji piosenką, w której ogromną rolę odgrywa perkusja Davida Hidalgo Juniora. Zespół staje się nieco bardziej agresywny na początku Partners in Crime, zanim powróci do uwielbianego formatu Social Distortion z charakterystycznym wokalem, który wznosi się w górę. W utworze Crazy Dreamer słychać brzęk kości słoniowej albo brzęki, z którego wydobywa się zachwycające bluesowo-kantrowe brzmienie, do którego dołącza Lucinda Williams. Następnie następuje wykwintny cover utworu Chrisa Isaaca Wicked Game. Riff rozpoczynający Walk Away to czyste złoto i prowadzi do wysokiej jakości punk rockowego utworu. Sekcja rytmiczna jest piekielnie zwarta, a tempo utworu płynie bez wysiłku z ostrym riffem, który poderwie każdego z miejsca, jeśli jeszcze tego ten ktoś nie zrobił. Album to dumna celebracja zespołu, który nie tylko patrzy w przyszłość, ale nie stroni od swojej wspaniałej przeszłości. Zaskakuje nas porywającym Never Going Back Again. W każdym utworze wnoszą tak wiele z hymnowymi riffami, chwytliwymi tekstami i porywającym rytmem, że będzie się chciało to wszystko powtarzać. Don't Keep Me Hanging On to kolejny doskonały przykład powrotu zespołu do swojej imponującej formy, a album kończy ognisty Over You z charakterystycznym basem Brenta Hardinga, który umacnia ich potencjał i celebruje powrót. No to po tylu terach z komplementach zagłębmy się, co tam jest do posłuchania. 11 utworów. Born to Kill, No Way Out, The Way Things Were, Tonight, Partners in Crime, Crazy Dreamer, Wicked Game, Walk Away, Don't Look Back, następnie Never Going Back Again, Don't Keep Me Hanging On i na koniec, jak już mówiłem, Over You. Posłuchajmy sobie Social Distortion, płyta z maja tego roku. Nazywa się Born to Kill.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tatu. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem wszystkich przywitać również w tej audycji. Więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tattoo, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaże na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest. Jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hippisów, tego wszystkiego, co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy tak, wiemy, bo jesteśmy związani z tatuażami, wiemy, że tatuaże to
2: sztuka. No tak, no sztuka, no tak naprawdę sztuką były od tysięcy lat tak naprawdę, bo chociażby najstarszy znany nam obiekt człowieka, mumii zamarzniętego, czyli tego ciego, który został znaleziony gdzieś tam w Alpach, który ma kilka tysięcy lat. No jego ciało jest pokryte tatuażami. One wtedy miały jakby, były związane z sferą magiczną. Potem po prostu służyło to ozdabianiu ciała, nie tylko w Europie, ale też w Azji. I one cały czas jakby były z nami. I tak naprawdę potężny boom na to wszystko znowu zaczął się w okolicy XIX, już XX wieku. Natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i ci wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
2: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy również osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach, pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punk rockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż i na pewno jest jakby jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
2: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
2: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewne rzeczy, tak, od razu widzisz, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są, nie, na przykład no, są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. przykład pajęczyna na łokciu.
2: Zdecydowanie, to wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no, są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem, w tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, że popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej wspominałeś. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłeś, a przypodobać ogółowi.
2: Tak,
1: albo komuś, nie wiem, komu nawet.
2: Nie wiem, bo w tym momencie, no, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydzieram, nie? No okej, okay, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii. Gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimona, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie, tutaj akurat się zawsze śmialiśmy, miałem taką anegdotę, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem. Robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? On mówi, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian. Nie? No, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie? Że jest to jakieś znaczenie dla każdego. Nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że ten tatuaż się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no dla kogoś wewnętrznie już coś.
1: Tak, właśnie, żeby dla nas coś znaczył, tak, nie? Może być tak. Dla nas tylko ozdobą, ale żeby on coś dla nas znaczył. A mi też tutaj się nasuwa od razu taka rzecz, że krąży taka grafika w internecie kiedyś i dziś i jest tam rysunek człowieka kiedyś, który ma wytatuowaną klatę, brzuch i plecy. Natomiast jest też teraz taka grafika przedstawiająca gościa, który ma wytatuowaną tylko szyję i tylko dłonie, bo to najbardziej widać.
2: No tak, tak. No, wtedy, kiedy ja zaczynałem jakąś przygodę z tatuażami i to wszystko było jeszcze jakieś powijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś w widocznym, niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przedramiona. No ja sam pamiętam doskonale, że byłem dorosłym człowiekiem i jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przedramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać się nieraz na plaży czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
1: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
2: Tak, plecy gołe.
1: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę. No, tatuowanie szyi,
2: należy
1: dłoni.
2: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi, ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem. Ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy ma na tyle jaj za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, którego nie zasłoni.
1: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy, a że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było, trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, myślę, także masz okazję się popisać.
2: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, które też się przenikały.
1: Z tatuażem też...
2: To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000 lat, gdzie pierwsza jako taka wpadła i to będzie Biohazard.
1: O, Biohazard, ja również bardzo lubię, to trafiłeś. Co posłuchamy?
2: Myślę, że Judgment Night z Onyxem, bo tutaj to jest też związane z tym, że jakby wcześniej ta kultura hip-hopu bardziej funkcjonowała w moim życiu.
1: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy.

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia. Ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie? Z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w końcu.
1: Nowy Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego, nawiązanie wcześniej do jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajne jest, to jest fajne. Ciekawe jak się to robi, nie? I to jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wieku, w wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14. Więc...
0: Czyli ile lat temu?
1: Oj, dużo.
0: Dużo. Dobra, a co, no to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
1: Myślę, że też z następnym takim, myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą, podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie, no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no, może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No, i alkohol. No, no to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś, w sensie nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś...
1: No, zdarzało się sporo takich tatuaży... Nie pamiętam teraz wszystkich. Kilka na pewno jakichś okładek robiłem. Mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też było, stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80., gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś zatatuować?
1: Szczerze mówiąc nie mam czegoś takiego.
0: Ale lubisz robić muzyczne tatuaże.
1: Tak, nie ma problemu.
0: No, ogólnie w hardcore tatu lubimy muzyczne tatuaże robić, tak, że jak ogólnie lubimy więc muzykę, więc jak
1: Możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No, myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clanu.

0: To Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na taki
1: tak, tak.
0: tatuaż. Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał usłyszeć kolejny numer?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc
0: W sensie jedno i drugie,
1: zapraszam.
0: tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak.
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: Tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała,
0: Że nie, że niestety, stety,
1: albo stety
0: bo
1: właściwie,
0: to było właśnie w sumie
1: to,
0: bardzo fajne.
1: tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie, nie pamiętam, który to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No
1: tatu,
0: właśnie, coś po 2000, nie?
1: tak, to było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę. I to właśnie pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą. I to był taki pierwszy konwent. Pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami. Ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też nie tatuował nie wiadomo ile. I go pytał: ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? I chyba tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać, pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, poziom, wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na

0: tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy. I dlatego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była trochę taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2008, a w 2014 roku, 2015 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociażby w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
1: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
0: Tak, no ta scena się niesamowicie, niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były 4 studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może...
1: Trudno w to uwierzyć. No ale ja też pamiętam pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans, czujesz
0: tutaj,
1: to?
0: Tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli że to jest modne, to jest fancy, a jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów. No zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
1: Kiedyś, tak będziemy wspominać. Kiedyś to były czasy, tak. Nie, no oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
0: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, tak bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze, jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić 2 rzędy, a teraz zamawia się karty żet takie, siakie czy srakie. No, mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne, chociażby, od których wywodzi się chociażby firma Chayen, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
1: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów koniecznych?
0: Tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast no, jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
1: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz, przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
0: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy... Znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn. All right.
2: Who the hell are you?
3: We're the band.
2: The band? Where's your instruments?
3: What the...
2: We only play rock music here.
3: Why you dissing, man? And roll.
4: Yeah, dude, like, I think we're the band.
2: I've been waiting for you boys all day. Get on stage.

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę,
0: Krakowie.
1: że tak, że coś tam jestem
0: Oczywiście
1: w stanie.
0: chodzi mi o tatuatorską.
1: Coś tam pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo ja akurat nie miałem okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie jest Robert Robson Whippig, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem no, ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił jest Kamil Mocet-Teleńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, i tak dalej. Chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tutaj mówię,
0: Czyli
1: ja
0: ma się
1: też
0: Kraków czym pochwalić?
1: Kraków ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta?
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój i
1: Ja
0: inne.
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach, nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A
1: dalej.
0: teraz jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, tak mówię, nie
0: No,
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No, teraz bardzo, bardzo dużo tych studii, no, rosną trochę jak grzyby po deszczu,
0: Czego?
1: więc.
0: No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: Wiesz co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota. Więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii i początkach twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator od prostej kreski, ale jakby jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. No może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stili było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok. Ale tak naprawdę jestem w stanie wykonać każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak, tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować. Wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, to jest dokładnie ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić, nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jaki sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robię
1: przynajmniej. No tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, mówisz to stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat wtedy zbiliśmy wielkie 5, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstyd się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc to...
0: Też mam.
1: To słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś z Bira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tatu. Sidu, pozdrawiamy cię serdecznie. I oczywiście dziękujemy za nasze super
1: tatuaże.
0: No to, dokładnie. To teraz posłuchamy z Bira. No może numeru Janek, bo w sumie my pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida.
1: Dokładnie.
0: I dla całego Zbira, zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu, godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że słuchajcie, myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października o godzinie 14. Zapraszamy was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: A, mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że wy przyjdziecie. Gdyż jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To tego. Będzie wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla was wzory, które będą walk-inowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść, pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tom, co tu, nie tylko, różną, bardzo sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo, a jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować trzy osoby i a propos tego kina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy was.
1: Serdecznie.
0: No. Dobrze, no to co? Na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam was serdecznie do słuchania. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

0: Zespół Dziewiątka przedstawia słuchowisko Jerzego Dobrowolskiego pod tytułem Stary Kolejarz.
1: Przepraszam pana, czy to jest poczta główna?
0: Tak, proszę pani.
1: A ona nieczynna jest?
0: Czynna, znaczy przepraszam, czynna.
1: A tu zamknięty jest?
0: Bo to jest główne wejście. Musi pani wejść tymi bocznymi drzwiami.
1: A, dziękuję. Znaczy się zepsuty główne drzwi.
0: No tak, można to tak ująć.
2: Tak, rzeczywiście, można to tak ująć. Proszę państwa, przepraszam, że się wtrącam, ale ja jestem narratorem w tej audycji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cicho, chór, dzień dobry. Proszę państwa, szereg spraw jest do poruszenia. No, za wyjątkiem tych drzwi oczywiście. Aha, bo co do drzwi, to te drzwi nie są zepsute naturalnie, tylko ten pan tak to ujął, no bo jak inaczej mógł wytłumaczyć to, no, dość dziwne zjawisko, pani cudzoziemce. Naprawdę to te drzwi nie są zepsute przecież, tylko zamknięte na głucho. One zostały zamknięte już w dniu otwarcia. Otwarcia urzędu, znaczy.
4: Dlaczego?
2: Cicho, chór. Nie wiadomo dlaczego, ale musiały być jakieś powody. Może przeciągi, może interesanci brudzili butami hol, może zostały zamknięte na mocy jakiegoś zarządzenia. Nieważne to jest. Przyzwyczailiśmy się i nikomu to w zasadzie nie przeszkadza, którymi drzwiami dostanie się do środka. Sprawa zresztą nie dotyczy akurat poczty. Zjawisko to występuje i w reprezentacyjnych sklepach, i w urzędach, w muzeach, w szpitalach, wszędzie. No, dziwne to trochę, no, bo i kraj specyficzny, ale coś w tym musi na pewno być. Ale ja nie o tym właściwie. To tylko dygresja. W ogóle, proszę państwa, jest szereg spraw do poruszenia, bardzo ważnych. Aha, proszę państwa, wymyśliłem świetne nazwisko. Kwicz. Kwicz, tak. Znakomite dla współczesnego opowiadania. A opowiadanie jest takie.
0: Można?
2: Proszę.
0: Kwicz wszedł w czerń klatki schodowej.
2: Proszę.
0: Był to 14 budynek z 30 jednakowych, jakie powstały na nowym osiedlu. Od rana już Kwicz szukał Ziętary. Też dobre nazwisko, ale to już nie to, co Kwicz.
2: Nie.
0: W poprzednich 13 blokach Ziętara nie mieszkał na pewno. Kwicz sprawdził to dokładnie, odwiedzając wszystkie mieszkania. Teraz nacisnął przycisk światła w nadziei, że może choć w tym budynku znajdzie listę lokatorów. Niestety światła nie było. Natomiast za drzwi sąsiednich odezwał się bojaźliwy, kobiecy głos.
5: Kto tam?
6: Kwicz.
5: Kto?
6: Takie mam nazwisko, Kwicz.
5: Nie znam.
6: Nie zna pani, bo ja nie do pani.
5: A do kogo?
6: Do pana Ziętary.
5: Tutaj taki nie mieszka.
6: A skąd pani wie?
5: Bo ja tu mieszkam.
6: A.
5: Proszę pana, kto panu powiedział, że on u mnie mieszka?
6: Nikt mi nie powiedział.
5: A to dlaczego pan do mnie dzwoni?
6: Ja do pani nie dzwonię.
5: A kto dzwonił?
6: Nikt nie dzwonił. Proszę pani, czy tu jest światło na schodach?
5: I jeżeli żarówki nie zabrali?
6: A, dziękuję.
0: Kwicz zapalił zapałkę. Na ścianie w pobliżu drzwi ujrzał dwa przyciski. Nacisnął prawy. Zapałka zgasła.
5: Kto tam?
6: Niech pani przestanie z tym, kto tam. Ja szukam pana Ziętary.
5: Ja nie znam takiego pana. Niech pan przestanie do mnie dzwonić.
6: Ja do pani nie dzwonię.
5: A kto to dzwoni?
6: Nikt nie dzwonił. Tu nie ma nikogo.
5: No to kto dzwoni?
6: Nikt nie dzwoni, ja szukam światła.
5: Kto tam?
6: Ojej.
2: I tak dalej. Proszę państwa, a sprawa jest prosta. Na klatkach schodowych umieszcza się obok siebie dwa identyczne przyciski. Jeden jest od światła, drugi to dzwonek do prywatnego mieszkania. Jeżeli posłużyłem się tym naciągniętym przykładem na bezmyślność budowlanych, to dlatego tylko, że ja już się nie mam czego czepiać po prostu. Notabene nie mam racji. W rzeczywistości grupa ekspertów z fabryki przycisków udowodniłaby mi łatwo, że są całkowicie w porządku, ponieważ na przyciskach wytłoczono wizerunek dzwonka, który notabene przypomina płonącą żarówkę. I żarówki wizerunek, którą można wziąć za dzwonek. Zresztą przy dziennym świetle to można dokładnie zauważyć. Mało tego. Proszę państwa, zarząd budynków mieszkalnych wraz z dyrekcją przedsiębiorstwa budowlanego, Wydział Instalacji, wykazałby, że umieszczanie obok siebie przycisków jest jak najbardziej właściwe z uwagi na oszczędność przewodów, które są artykułem reglamentowanym, a co w skali rocznej daje na terenie całego kraju 211 tysięcy metrów bieżących oszczędności kabla w polewie winylowej. Szkoda tylko może, że cokolwiek by się powiedziało i cokolwiek komukolwiek udowodniono, nie zmieni to faktu, że chcielibyśmy na co dzień żyć wygodnie w atmosferze wzajemnego poszanowania. I wygląda trochę na to, jakbyśmy się nieco pogubili. Nieważne. Nie mówmy o tym. Wróćmy do naszego opowiadania.
0: Można już?
2: Proszę.
0: A, A więc o nowym budownictwie można nieskończenie.
2: Tak.
0: Niech na przykład Krwicz nadal szuka pana Ziętary.
2: Proszę.
0: To zresztą nie jest wykluczone.
2: No.
0: Osiedle jest nowe. Tak. Jednakowych bloków jest 30. Tyle tylko, że nie ma numerów, tabliczek, list lokatorów. Zaś gospodarz domu mieszka w innym bloku, 11 domów dalej. No, ale o tym trzeba wiedzieć. Krwicz nacisnął przycisk dzwonka.
6: O!
0: Zapaliło się światło.
6: Muszę się kogoś zapytać.
0: Pomyślał. Wybrał drugi przycisk, nacisnął. Światło zgasło.
4: Kto tam?
6: Czy pan nie wie, gdzie mieszka gospodarz domu?
4: Chwileczkę. Słucham.
6: Przepraszam, czy pan nie wie, gdzie mieszka gospodarz?
4: Wiem, a kogo pan szuka?
6: Pana Ziętary.
4: To ja nie znam.
6: A gdzie mieszka gospodarz?
4: Czekaj pan, a on ma psa?
6: Ja nie znam tego gospodarza.
4: Ale ja znam. Tylko pytam, czy ten Ziętara ma psa?
6: Nie wiem.
4: No bo jeżeli ma psa, to mieszka tutaj na 8.
6: A tu jest winda?
4: Jest.
6: A ma pan może, przepraszam, klucz?
4: Mam. A po co panu?
6: Do windy.
4: Ja wiem, że do windy, ale po co panu?
6: Żeby pojechać na górę.
4: Czym?
6: Windą.
4: Którą windą?
6: A tu są dwie?
4: Jedna.
6: To co się pan pyta, którą?
4: No bo czym pan pojedzie?
6: Windą. A tu nie ma windy?
4: Jest, mówiłem panu, ale nie chodzi. To jest nowy blok, proszę pana.
6: A. Ale trzecio. Aj! O mało ten kawał tynku nie trafił mi w głowę. Ale się tutaj u was wszystko sypie.
4: No to co się pan dziwi? Nowe jest, to się sypie. I koniec.
0: I koniec.
2: No, jeszcze nie zupełnie koniec. O nowym budownictwie można nieskończenie. Przenieśmy się teraz na przykład do biura administracji domów mieszkalnych.
7: Można już?
2: Proszę.
7: Ale proszę pana, to już rozstroju nerwowego można dostać. Płacę? Płacę. Płacę wam za ciepłą wodę. I raz jest, zaraz nie.
8: Zaraz, chwileczkę. A pan pod którym mieszka?
7: Pod 22.
8: No to ja mieszkam nad panem i zawsze mam.
7: Pan może ma, ale ja nie mam. Gdybym miał, to bym tu nie przyszedł.
8: No, nie wiadomo. Panie, jacy tu czasami dziwni przychodzą.
7: Wczoraj na przykład o 13:00. Pół godziny czekałem. Leciała i leciała zimna, a chciałem pieluchy przeprać.
8: Zasadniczo to pieluchy trzeba gotować.
7: A więc chciałem się wykąpać.
8: A więc pieluchy czy wykąpać?
7: Powiedzmy wykąpać.
8: Nie ma powiedzmy.
7: Wykąpać.
8: A to pan się w południe kąpie?
7: Kąpię się wtedy, kiedy chcę.
8: Nie bardzo, kiedy pan chce, bo sam pan mówi, że niby nie było ciepłej wody.
7: No bo nie było, no.
8: No to w zimnej się pan kąpał.
7: No nie kąpałem się w ogóle.
8: No to na co panu ciepła woda była?
7: Ale nie było.
8: A nie była. Południe rozbiór jest miały, więc była zimna.
7: Czyli zimna.
8: Zimna, bo rozbiór ma. Jak wieczorem rozbiór się zwiększy, to ma pan ciepło.
7: Ale ja chcę w południe.
8: Każdy by chciał, ale na to nikt by nie mógł iść do pracy, tylko dla pana ciepłą wodę pobierać. Wie pan, jak ja robię?
7: No?
8: Puszczam wodę i tak długo czekam, aż poleci ciepła.
7: Zaraz. Panie, a pan wie, ile czystej filtrowanej wody marnuje się w ten sposób?
8: A to pańska woda? A niech się marnuje. Mało rzeczy się marnuje, a jakoś leci.
7: Tak, do czasu leci. Jeszcze rok, jeszcze dwa i przestanie w ogóle lecieć.
8: Co pan taki pesymista? Tyle lat leciało, to i poleci.
7: Ale co to jest za lecenie, panie? Zamiast strumienia to tak ciurka powoli wsiąka bokami.
8: No i dobrze, bo co wsiąknie, to nasze. Jakby nie wsiąkało, to z czego pan by żył? Z pensji?
7: Panie, gdyby tak rozumnie ustawić.
8: Pan ustawi? Pokaż mi pan takiego bez boków, to uwierzę. Pensja to dobra dla młodych panienek jest. Co pan, życia nie zna, krany Boga.
7: A co z tą wodą?
8: Jaką wodą?
7: No tą ciepłą.
8: A, pan ciągle o tym. Niech pan napisze takie zażalenie.
7: I to pomoże?
8: Nie pomoże, jedno, ale jak wszyscy napiszą, to tymi papierami będzie można trochę podhajcować pod kotłem i będzie ciepła.
2: To dobre, to bardzo dobre. Dobre. Proszę państwa, o urzędach też można nieskończenie. Zajrzyjmy sobie może do innego biura.
6: Można?
2: Proszę.
6: Nie, proszę pana. Ja bardzo proszę o autorytatywną odpowiedź. Tak albo tak. Ja, proszę pana, byłem już kilkanaście razy. Ja za każdym razem rozmawiam z kimś innym.
9: A z kim pan już rozmawiał?
10: Co? Ja nie znam nazwisk, ale najpierw był taki niski blondyn.
9: W tym pokoju?
10: Nie, na dole, koło ustępu. Pokój numer 12, zdaje się.
9: A, to Jasiński.
10: Ja nie wiem,
9: no
10: czy... Ja nie wiem, czy Jasiński, czy Śmiński, ale fakt, że nie załatwił.
9: Dlaczego?
10: Jego niech się pan zapyta, dlaczego. Później odesłali mnie tutaj, opowiedziałem wszystko i osobiście zobowiązał się załatwić tę sprawę jakiś pan w grubych okularach.
9: Lewandowski?
10: Nie wiem. Grube szkła takie, czarne, bardzo czarne brwi.
9: Tak, to Lewandowski. On wyjechał na urlop.
10: No, a więc bardzo proszę. Więc mają państwo najlepszy dowód.
9: Na co dowód?
10: A że nie załatwił.
9: On nie załatwił, bo wyjechał na urlop. Jak on mógł załatwić, skoro wyjechał?
10: No, to mógł przecież nie obiecywać.
9: Niech pan nie będzie dzieckiem. Na pewno, gdy panu obiecywał, to jeszcze nie wiedział, że wyjedzie.
10: No, ale wyjechał i nie załatwił.
9: Załóżmy. I co dalej?
10: Nie załóżmy, tylko nie załatwił.
9: Już słyszałem, ale co dalej?
10: To dalej, że potem był trzeci facet i też nic nie zrobił, a naobiecywał.
9: Jak to facet?
10: A siedział tu w kącie taki pan.
9: Więc pan, a nie facet. Czy taki starszy łysy?
10: Tak, zdaje się.
9: W tym kącie czy w tym?
10: W tym.
9: W porządku.
10: Co w porządku?
9: On już u nas nie pracuje.
10: A co to mnie obchodzi, że nie pracuje? To znaczy, że ja już nigdy nie będę mógł załatwić swojej sprawy? Panie, to jest burdel, nie urząd.
9: Proszę się liczyć ze słowami. Jeżeli ktoś jest burdel, to pan jest burdel. Jak pan nie wie, do kogo iść, to zaraz urząd winien.
10: A do kogo mam iść?
9: Żeby pan niepotrzebnie się tutaj denerwował i nie wywnętrzał na mnie, to bym panu na początku powiedział.
10: Przepraszam pana, ale wie pan, jak to jest. Człowiek zdenerwowany, tyle razy już tu byłem... Więc gdzie mam iść, proszę pana?
9: Pan tu szedł głównymi schodami?
10: Tak.
9: To zejdzie pan na dół, tak jak pan wszedł, i na prawo korytarzem. Pokój numer 12, koło ustępu. Niech się pan pyta o Jasińskiego.
10: Słucham?
0: Tak, to byśmy mieli. Zajrzyjmy sobie teraz do sklepu może.
11: Proszę pół chleba.
12: Proszę.
11: Ale to czerstwy.
12: A czy ja panu mówiłam, że świeży?
0: Rzeczywiście, pani ekspedientka nie mówiła, że świeży. I ten pan się wygłupił po prostu. Idziemy dalej, proszę wycieczki. Oto inny sklep, ładny sklep, elegancki. I tyle, że stoisko nieczynne. No właściwie czynne, ale nieczynne, bo nie ma ekspedientki.
13: Dzień dobry. Przepraszam panią, czy tamto stoisko jest czynne?
12: A co pan chciał?
13: Chciałem coś kupić i pytam, czy tamto stoisko jest czynne.
12: A co pan chciał kupić?
13: Wszystko jedno, co chciałem kupić. Jeżeli nieczynne...
12: No nie wszystko jedno, bo zależy, co pan chce kupić.
13: A od czego zależy?
12: Bo ja mogę panu sprzedać, jeżeli jest cena.
13: Pani sprzedaje w tym stoisku?
12: Koleżanka, ale ona musiała wyjść.
13: To pani nie sprzedaje?
12: Jak jest kartka z ceną, to mogę panu sprzedać.
13: A jak nie ma kartki?
12: To nie mogę.
13: Dobrze, jest. 45 zł.
12: No widzi pan, po co te nerwy? Proszę, jak się chce, to się zrobi, a nie na udry. Proszę 45 zł.
13: Proszę, 50.
12: Musi pan dać dokładnie 45, bo koleżanka ma zamkniętą szufladę.
13: Psia krew i nie mogę kupić.
12: Psia krew? Ja panu robię grzeczność, a pan psia krew? A widziałaś, Wanda?
0: Tysiące niepotrzebnych słów. Dziesiątki zmarnowanych godzin.
14: A oto sklep na białowo-serowniczy.
15: Dzień dobry pani. Jest pełne mleko? Proszę pani, pytam się, czy jest pełne mleko.
16: A pan ślepy jest?
15: Dlaczego?
16: Nie widzi pan? Ja bym je sobie do kieszeni schowała.
15: Myślałem, że może gdzieś na zapleczu, może...
16: Tu nie ma zaplecza. Jak jest, to widać. Tu się nic nie chowa.
15: A kiedy będzie?
16: A kiedy będzie?
15: To ja się pani pytam, kiedy będzie pełne mleko.
16: A ja się pana pytam, kiedy będzie pełne mleko.
15: A dlaczego mnie się pani pyta?
16: A dlaczego pan mnie się pyta? Ja tyle wiem, co i pan.
15: Aha, to najmocniej, najserdeczniej i najuniżeniej przepraszam szanowną panią, że zabrałem jej tyle drogocennego czasu.
16: Nie zgrywaj się pan tak, nie zgrywaj. Idź pan lepiej do pracy.
0: Tak. O handlu też można nieskończenie. Aha. W 25 lat po zwycięskim zakończeniu wojny udałem się z moją znajomą do sklepu obuwniczego celem nabycia pary damskich botków. Jako arbiter elegancji. No a co? Miałem wystąpić w charakterze konsultanta. Cicho, chór!
2: Gdy przyszła nasza kolej, a szybko nie przyszła, bo było tam jeszcze 300 innych pań z konsultantami, otrzymaliśmy prawy botek do przymierzenia.
12: A lewy? Lewych się nie daje.
17: Dlaczego?
12: A ja państwa znam. Ukradną państwa, ja będę płacić.
18: Rozumiem, ale jeżeli lewy nie będzie dobry, to...
12: Jeżeli prawy dobry, to i lewy dobry.
18: No to poproszę ty.
12: 470 zł w kasie.
17: Dobrze. Gdzie jest kasa?
12: Nie widzi pan?
17: O, tak, tam w rogu, przepraszam bardzo.
2: No i proszę państwa, już prawie byliśmy posiadaczami botków, oddaliśmy pani ekspedientce paragon i wszystko ułożyłoby się raczej pomyślnie, gdyby nie obudził się we mnie nagle burżuj. Proszę pani, to niezapakowane mamy brać?
12: Ja wiem, jakie państwo chcą.
2: To chyba oczywiste, że zapakowany.
12: Dlaczego oczywiste?
2: No bo jak się kupuje towar...
12: O, Jurek,
2: przestań.
12: Buty to nie towar, buty są na nogi.
2: Są na nogi, ale mamy jeszcze stare buty, w których ta pani przyszła.
12: Jeden tak, drugi tak, cholery można dostać. Ja mam panią jedną...
2: Dwoje ma nas pani, ale prosimy w pudełku.
12: I jeszcze sznureczkiem, nie?
2: Tak.
12: Szkoda, że nie wstążeczką z kokardkami.
2: Jeżeli można prosić.
12: Pan to jest śmieszek.
2: Ha, wielki. No i tak kupiliśmy damskie botki, proszę państwa. A epilog miał miejsce nazajutrz, gdy moja znajoma przyszła z reklamacją do tegoż sklepu.
18: Przepraszam, wczoraj kupiłam tutaj damskie botki i lewy okazał się za duży, zwłaszcza cholewka jest inna.
12: Pani pokaże.
18: Proszę.
12: Jak to inna? Taka sama, tylko większa.
18: O, właśnie.
12: Co właśnie? Było powiedzieć.
18: No, ale ja nie widziałam.
12: To było porównać. Jakoś wszyscy kupują dobre, tylko pani złe.
18: Ja nie wiem, jakie kupują inni. Ja wiem, że ja kupiłam złe.
12: To było nie kupować.
18: No, ale pani wczoraj powiedziała, że jak prawy dobry, to i lewy dobry i...
12: A zły?
18: No, zły nie zły, ale od pary.
12: Może od pary, ale dobry.
18: No to ja poproszę o wymianę.
12: A ja je pani urodzę? Z czego? Albo ja je produkuję?
2: Tak jest, proszę państwa. I nie miała pani ekspedientka z czego urodzić, ponieważ pani ekspedientka nie produkowała takich botków, tylko je sprzedawała i to nareszcie należy zrozumieć. Ale zaraz, nie, zaraz, sekundę, bo zaraz, co to ja chciałem, bo ja te przykłady takie dawałem. Zaraz, co ja chciałem udowodnić? Coś zdaje się, jakieś przykłady to były. Dlaczego ja to mówiłem?
19: Dlaczego?
2: Cicho, chór! Właśnie nie wiem dlaczego, nie pamiętam. Chciałem coś uogólnić chyba... Zaraz, aha, nie, bo te przykłady tylko... Na co te przykłady były? No nie wiem. No przepraszam państwa. No i gorzej, że czas przeznaczony na naszą audycję właściwie już się kończy. Co to, trudno. Nieważne, zrobię to przy następnej okazji. Teraz jednak, proszę państwa, zdążę na zakończenie opowiedzieć państwu za to jeszcze jedną, zresztą dosyć znaną anegdotkę. Można już?
19: Proszę.
2: Dobrze, cicho chór. I proszę państwa, słyszą państwo to stukanie? Tak? No właśnie. Od lat na dworcach kolejowych intrygowała mnie ta zagadkowa sprawa. Przecież każdy z nas, choćby raz w życiu, odbywało jakąś podróż i z pewnością zauważyli państwo wtedy na dworcu charakterystyczną sylwetkę starego kolejarza, który w czasie postoju pociągu na stacji drepcze po peronie wzdłuż całego składu i stuka młotkiem w koła wagonów. Zawsze ciekawił mnie cel tego stukania i dopiero ostatnio, już jako dorosły człowiek, odważyłem się na próbę rozwikłania tej tajemnicy.
20: Wesprzyj nasz kanał i otrzymaj w nagrodę dostęp do ponad 80 nagrań. Kultowej serii Okno na świat, słuchowisk Agaty Christie, Małego księcia, Przygód dobrego wojaka Szwejka, Anny Kareniny, Kryminału Ręczna robota i wielu innych. W tym nagrań dokumentalnych. Postaw nam kawę, a będziesz mógł lub mogła posłuchać niezapomnianych słuchowisk i obejrzeć wyjątkowe materiały filmowe. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Dziękujemy z góry za wsparcie.
2: Proszę pana, przepraszam, że przeszkadzam, ale ja zawsze od dziecka byłem ciekawy, o co tu chodzi. Ciekawiło mnie to, po co pan tak zawsze stuka w te koła?
21: Słucham.
2: Ja się pytam, po co pan stuka w te koła?
21: Aha, to...
2: Tak.
21: Zaraz. Czekaj pan. Bo kiedyś wiedziałem.
14: I tym optymistycznym akcentem kończymy słuchowisko Jerzego Dobrowolskiego pod tytułem Stary kolejarz. Wystąpili Anita Dymszówna, Irena Jaglarzowa, Zofia Merle, Barbara Wrzesińska, Jerzy Dobrowolski, Zenon Dondajewski, Andrzej Gawroński, Marian Kociniak, Krzysztof Kowalewski, Jan Matyjaszkiewicz, Czesław Roszkowski i Jerzy Turek. Realizował Andrzej Pruski. Reżyserował Jerzy Dobrowolski.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

hit, hit, hit.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Koch i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. W 2017 roku Stigma i Myriad wystąpili w filmie dokumentalnym o Agnostic Front The Godfathers of Hardcore, wyreżyserowanym przez Iana McFarlanda. W tym samym roku grupa intensywnie koncertowała z okazji 35. rocznicy powstania. Na początku 18 roku Agnostic Front połączył z siły z Dropkick Murphys, aby wspólnie zagrać trasę koncertową po Ameryce Północnej. 19 sierpnia 2019 roku wokalista Myriad ogłosił na swoim Facebooku, że Agnostic Front zakończył nagrywanie nowego albumu, którego wydanie zaplanowano na jesień. Następnie 19 listopada Agnostic Front wydali swój 10. album studyjny Get Lua. Jeśli chodzi o okładkę, to powrócił artysta Sean Taggart, który stworzył okładkę ich albumu z 1986 roku Cause for Alarm. Na okładce powracają wszystkie postaci z Cause for Alarm z nowoczesną świeżością. Blabenmode.net przyznał płycie 8 na 10 gwiazdek, stwierdzając, że Get Loud jest tak mocnym i niezapomnianym przykładem gatunku, jaki kiedykolwiek usłyszysz. Zbliżając się do swoich 40 urodzin, Agnostic Front nadal nie są grupą, z którą można pogrywać. W tym samym roku ogłosili również wielką trasę koncertową po Ameryce Północnej z okazji 35. rocznicy wydania debiutanckiego albumu Victim in Pain, której supportem był nowojorski zespół Prong. Grupa wzięła również udział w trasie koncertowej jako współgwiazda z Sick of It All. W 2020 roku wzięli udział w trasie Final Persistence Tour u boku Gorilla Biscuits i innych. We wrześniu 2021 roku Myriad ujawnił, że na początku tego roku zdiagnozowano u niego raka. Jednak po długim pobycie w szpitalu i operacji rak jest obecnie w remisji. Uruchomiono stronę GoFundMe, aby pomóc Myriadowi opłacić rachunki za leczenie. Po udanej operacji rak został całkowicie usunięty. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 i diagnozą raka u Myriada, Agnostic Front powrócił do koncertowania w maju 2022 roku z nowym perkusistą Danim Lamanią, który zastąpił Mo po jego odejściu w 2020 roku. W tym samym roku zespół ponownie koncertował z Sick of It All w ramach New York United Tour. Zespół kontynuował intensywne tournée i w grudniu 2024 roku ogłosił trasę New York Blood 2025 Tour wraz z zespołami Murphy's Law i Violent Way. W styczniu 2025 roku zespół ogłosił trasę koncertową The Last Warning Tour z Bad Religion z zaplanowanymi koncertami w Europie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii, począwszy od maja 25. W kwietniu tego roku ogłoszono, że zespół wystąpi na Riot Fest w Chicago we wrześniu 25. We wrześniu owego roku zespół ogłosił swój nowy album Echoes in Eternity. Album został wydany w listopadzie i otrzymał wiele pozytywnej recenzji od czasu wydania. Don Lawson z Bubblemouth.net przyznał albumowi 8 na 10, stwierdzając: Echoes in Eternity jest tak definitywnie hardkorowym doświadczeniem, jakiego ktokolwiek może doświadczyć w 2025 roku. Czasami potrzeba mistrzów, aby podnieść alarm, a oto on, dzwoniący z ogłuszającą pewnością. Album osiągnął 33. miejsce na liście przebojów w Niemczech i 100. miejsce w Szwajcarii. Zespół ogłosił trasę po wschodnim wybrzeżu, rozpoczynającą się w grudniu 2025 roku u boku Raw Brigade i Violent. Grupa zagrała specjalny koncert z okazji 70. urodzin Winiego Stigmy 6 grudnia w Irving Plaza. W lutym 26 roku zespół wyruszy w trasę koncertową po Europie, aby promować album. Agnostic Front to zespół hardkorowy. Wokalista Roger Miret twierdzi, że zespół zawsze pozostał wierny swoim hardkorowym korzeniom. Wszystkie te zespoły, którymi wszyscy się zachwycają, poddały się. Odeszły, wyrosły z hardkoru. My nigdy nikogo nie poddaliśmy. W wywiadzie z 15 roku Miret skomentował styl zespołu i proces nagrywania, stwierdzając: najpierw muzyka, a potem przechodzę i patrzę, co muzyka mi mówi. Odnosząc się do ewolucji ich brzmienia, dodał: ewoluuje organicznie. Nigdy nie ma czegoś takiego, jak napiszemy teraz taki typ piosenki. Po prostu piszemy piosenki, odwołujemy się do starszych brzmień, co sprawia, że płyta Agnostic Front jest nadal ewidentnie albumem. Muzycznie są znani z łączenia szybkiego punka z thrash metalem, a OI jest jedną z pierwszych grup, które były pionierami tego typu muzyki. Ich styl to zazwyczaj krótkie, szybkie kawałki i w dużej mierze unikają solowych pasaży. Miret twierdzi również, że zespół skłania się ku szorstkiemu brzmieniu, ponieważ tak brzmią podczas występów na żywo. Stwierdza: we wszystkim jest zniekształcenie. Lubię, gdy mój wokal ma coś w sobie, ale nie lubię zbyt wielu efektów. Jego styl wokalny to połączenie głębokiego wokalu brytyjskiego OI i krzyków topowych dla hardkoru, co brzmi bardzo brutalnie, szczególnie na wczesnych albumach. Jedynym razem, kiedy mu się to udało, był album Cause for Alarm, gdzie eksperymentował z wyższym, bardziej metalowym głosem. Większość tekstów zespołu, których autorami są głównie Roger Miret i Vinny Stigma, skupia się na jedności, kwestiach politycznych i społecznych, a także na krytyce korupcji rządowej. W wywiadzie dla Blabbermouth.net z 23 roku Miret odniósł się do poruszania w swoich w muzyce kwestii społecznych i politycznych, stwierdzając: chodzi o to, że my, zwłaszcza w Agnostic Front, żyjemy tym samym życiem. Mówimy o ucisku, jego pokonywaniu, a ludzie mogą się z tym utożsamiać, niezależnie od tego, czy są uciskani przez rząd, w domu, czy gdziekolwiek indziej. I wtedy widzą, że jesteśmy autentyczni, prawdziwi i mogą się z nami utożsamiać. I dlatego myślę, że sekretem naszego dziedzictwa jest to, że jesteśmy autentyczni, a ludzie to czują i czują, że pochodzimy z autentycznego miejsca, mogą się z nami utożsamiać. Do wpływów zespołu zaliczają się Black Flag i Bad Brains. W wywiadzie dla Kerrang Roger Miret wymienił również Misfits i The Ramones, a także inne wczesne zespoły punkowe. Vinny Stigma wymienił Jimiego Hendrixa jako jeden z największych wpływów na swoją grę na gitarze. Mike Gallo przypisuje swój styl gry na basie Geezerowi Butlerowi i Cliffowi Bartonowi oraz Steve'owi Harrisowi. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1999 Riot Riot Upstart. Oto utwory składające się na ten album: Police State, I Had Enough, Riot Riot Upstart, Sit and Watch, Blood, Dead and Texas, Frustration, Sickness, Shadows, Nowhere to Go, Trust, My Life, It's Time, Rockstar, Nothing Free, Price You Pay, Jailbreak i na koniec Bullet on Mod Street. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.